0: But you're just a boy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: O tej porze plus 8 w suwałkach, więc jeśli bikini, to od rana to raczej takie zwełny. Zwełny, no nie? Bikini zwełny, Republiki, tak, tym przebojem tak, was gorąco witamy. Iwona Barańska, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski, Piotr Jakin, Tomek Frankiewicz. Za krótką chwilę zaprosimy was na wiadomości o 6.
2: Autopromocja.
3: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu podpowiemy, kto może dostać dofinansowanie z funduszy unijnych.
3: Przypomnimy, na jaką działalność przysługuje nam wsparcie.
2: I sprawdzimy, co trzeba zrobić, by dostać dofinansowanie.
3: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
2: Autopromocja.
4: 24 czerwca mamy dzisiaj i to jest środa, jest punktualnie godzina 6:00. Iwona Barańska, wiadomości Radia Złote Przeboje.
5: Fala gorąca nadciąga do Polski, wojewodowie już po odprawie. Szymon Hołownia zrezygnował z funkcji wiceprzewodniczącego Polski 2050. Polscy tenisiści szykują się do gry w Londynie. Służby przyszykowane na nadchodzące upały. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakowicz wziął udział w odprawie z wojewodami i przedstawicielami służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Miejscami na zachodzie kraju termometry mogą pokazać w najbliższych dniach 38 stopni w cieniu. A zbyt długie przebywanie na słońcu może prowadzić do udaru cieplnego, ostrzega kardiolog profesor Łukasz Małek.
6: Do tych objawów na pewno zalicza się zaczynający się ból głowy, czasami z zawrotami głowy, z nudnościami, z zaburzeniami widzenia. To są takie najczęstsze początkowe objawy. Jeśli one towarzyszą zbyt długiemu przebywaniu właśnie na słońcu w wysokiej temperaturze, no to należy ze sobą powiązać i wtedy poszukać pomocy, przemieścić się do jakiegoś miejsca, gdzie ta temperatura jest dużo niższa, schłodzić się, przyjmować zimne napoje, żeby po prostu znormalizować tą temperaturę.
5: Ostrzeżenia o upałach zaczną obowiązywać już dziś na zachodzie.
3: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
5: Szymon Hołownia zrezygnował z funkcji wiceprzewodniczącego Polski 2050. Te informacje przekazał członek zarządu i poseł partii Łukasz Osmalak. Hołownia, pytany o to przez Polską Agencję Prasową, nie chciał skomentować tych informacji. Polscy tenisiści i tenisistki szykują się do gry w Londynie. Pewni występu na Wimbledonie są Iga Świątek, Maja Chwalińska i Kamil Majchrzak, o czym teraz Przemysław Pozowski.
7: Polki zaczną rywalizację w przyszłym tygodniu od razu od turnieju głównego. Świątek, którą w tym tygodniu czeka jeszcze rywalizacja, w Bad Homburg, będzie bronić tytułu. Chwalińska, podobnie jak Serena Williams, otrzymała od organizatorów dziką kartę, a do tego zagrają jeszcze Magdalena Fręch i Magda Linet. Natomiast wśród mężczyzn na dobry występ liczy znów Kamil Majchrzak, który w ubiegłym roku dotarł w Londynie do czwartej rundy.
8: O bronieniu punktów myśleć nie będę, raczej my staramy się je wręcz atakować.
7: A ostatnim naszym reprezentantem w Londynie będzie Hubert Hurkacz.
5: Rywalizacja w głównej drabince w Londynie potrwa od 29 czerwca do 12 lipca.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
9: Od najbliższego poniedziałku ruszy duży remont torowiska na skrzyżowaniu Alei Solidarności i Alei Jana Pawła II przy kinie Femina. Przez całe wakacje nie będzie przejazdu przez tory, a ruch zostanie skierowany na tymczasowe zawrotki i objazdy. Zmienią się także trasy tramwajów, część linii zostanie zawieszona, a na ulicę wyjadą autobusy zastępcze.

0: Przed nami kolejny upalny dzień w Warszawie. Dzisiaj termometry mają maksymalnie pokazać nawet 28 stopni. Uważajcie na siebie, zwłaszcza na otwartym słońcu. Dzisiaj ma być też całkiem pogodnie, choć nie zabraknie chmur, ale zdaniem synoptyków nie powinno padać. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro będzie jeszcze cieplej i ta temperatura ma przekroczyć nawet 30 stopni. I tak może być do końca tego tygodnia.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, po szóstej będziemy sobie wróżyć, będziemy się przytulać, jeszcze mamy mega urodziny, no pasmo sukcesów normalnie.
2: Po szóstej zastanowimy się dokładnie, co by tu fajnego przytulić, a nawet kogo, to jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry, w dzień środkowy, ostatni przed wakacjami i tańczymy teraz od rana z Boniem, czyli w takich luźnych porciętach. 4 po 6.

0: No, no tak, to my się możemy budzić. Poranne, przyjemne kołysanko w rytmach reggae. Niczym na plaży byśmy się budzili. Baby, I love you, hey. Big Mountain w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 6:12 na zegarach. Rozpoczynamy dzień środkowy, 24 dzień czerwca. I co tam dzisiaj w kalendarzu?
1: Dzisiaj mamy tak, Międzynarodowy Dzień Wróżek oraz Dzień Przytulania. Na mnie nie liczcie, panowie.
2: No komu?
1: Dzisiaj swoje urodziny obchodzi również jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii. Ośmiokrotnie zdobywał złotą piłkę, czterokrotnie sięgał po Puchar Ligi Mistrzów. Zdobył także Mistrzostwo Świata, a mowa oczywiście o...
3: Sławomirze Peszko. Grzesiu Krybowiaku.
1: Chodzi o Lionela Messiego. Dzisiaj skończy 39 lat.
4: No tak. To znaczy, że czas na badanie prostaty i profilaktyczną kolonoskopię.
1: Można się zastanowić. Powinien się zastanowić.
4: Tak, powinien. 22 4 4 3 0 to jest numer do nas, a nie na kolonoskopię, czyli bez obaw, kochani. Dzwońcie, dajcie znać, jak tam się macie. Zaczynamy apel poranny i gramy w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Myslowic.

0: Polsce, czyli już niedługo Sandra przyjedzie do Polski i zaśpiewa, ale już nie czarujmy się, to nie będzie koncert na Narodowym, nawet nie na Torwarze, to będzie koncert w parku. Może i dobrze, bo na Narodowym to akustyka taka, żeby zamiast Maria Magdalena by było Lena, Lena, Lena, Lena, Lena, Lena, Lena, Lena, Lena,
1: Lena, Nena, Nena, Nena, Nena i 90 Luftballons, 99 Luftballonów wystartuje w powietrze już za kilka minut. Wystarczy tylko, że zostaniecie z Radiem Złote Przeboje i będziecie się z nami budzili. Jest 20 minut po 6:00.

0: Miasta i grupa Tilaf, to jest radio Złote Przeboje na dzień dobry, jest punktualnie w pół do siódmej. Ostatni przed wakacjami, dzień środkowy, zaczynamy też apel poranny i tak sobie myślę, że wypadałoby od rana coś ponarzekać, tak po naszemu. Ja bym na przykład na temperaturę pomordził. Za gorąco wam już jest? 22, 4, 4, 3, 0, halo?
1: Jeżeli chcecie zobaczyć, jak jest naprawdę gorąco, to no. Zapraszam do pracy na kuchnię, tam gdzie sama pracuje.
2: Gorąco dziękujemy za ten raport poranny, prosto z kuchni. Okay. 22, 4, 4, 3, 0 to jest telefon dla spóźnionych na apel środowy lub dla tych, którym się coś przypomniało. A my gramy wam o poranku ulubiony przebój Preppersów. I Will Survive będzie śpiewać Gloria Gaynor za 29.7.

0: Okej. Podobno gorącej Australii grupa Men at Work, ich przebój z lat 80. Down Under. My aktualnie i teraz sięgamy pod tę gorącą Australię. W Sydney dzisiaj 18, jutro 16, 16, 15. Deszcz, deszcz, deszcz, deszcz, deszcz. Co to się porobiło na tym świecie, proszę Państwa? Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Budzi Was w gorący poranek, za 22 minuty będzie siódma.
1: Dzień dobry, w środę o poranku, za chwilę w globalne ocieplenie wzmagał będzie on, Enrique Iglesias. A wcześniej sprawdzimy, czy bez kłopotu, bez korków dojedziecie do pracy na siódmą.

0: wygrają aż 500 000 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj, najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
1: Autopromocja.
0: Złote przeboje w drodze.
1: Uwaga kierowcy w centrum, od soboty zamknięty będzie przejazd przez tory tramwajowe na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich i Kruczej. Z Kruczej skręcicie wyłącznie w prawo, a zawracanie będzie możliwe na rondach Dmowskiego i De Gaulle'a. Zmieni się również trasa autobusu linii 107, dlatego przed podróżą warto sprawdzić aktualną organizację ruchu. Tak będzie do 5 lipca.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Piękny, piękny to będzie temat, gdyż w przypadający dzisiaj dzień przytulania chcemy was zapytać, co lub kogo byście chętnie przytulili, bo my jako ludzie poranni, oczywiście permanentnie niewyspani, przytulilibyśmy chętnie kołderkę lub kocyk.
2: To prawda,
3: ale ja bym jeszcze na przykład przytulił Margot Robbie i przytuliłbym też kawalerkę w Gdańsku.
1: Wichrowe wzgórza mu w głowie. No nie jeden
4: tak,
1: by wichrował.
4: Zwichrował, tak? Ja bym przytulił, no kawalerkę w Gdańsku bym przytulił, tak, ale jeszcze Sandrę Bullock bym przytulił. A państwo, słuchacze, kochani, co lub kogo byście chętnie przytulili w tym dniu przytulania? 22, 4, 4 i 3, 0 i poranek małpa złoteprzeboje.pl. Za najmilszy głos ktoś przytuli złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. 22, 4, 4, 3, 0.
0: Mamy temat.

0: Franz Gall śpiewa Ela Ela w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Za 5 minut 7 w Paryżu. Dzisiaj a propos Franz Gall. Dzisiaj 38 w cieniu, a u nas...
1: Ulala, ulala.
2: 35 stopni będzie już w czwartek, a w weekend no jeszcze więcej, Jak służby przygotowują się na falę upałów i kto jest najbardziej zagrożony? O tym będzie już za moment. W wiadomościach o 7 posłuchajcie.

0: 24 czerwca mamy w kalendarzu, to jest środa, jest punktualnie 7. Tylko sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
1: Polska przygotowuje się na ekstremalne temperatury. Konferencja w Gdańsku o odbudowie Ukrainy bez prezydenta Zełenskiego. Uniwersytet Warszawski na czele rankingu perspektyw. Służby w gotowości przed nadejściem fali upałów. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się odprawa z władzami MSWiA. W najbliższych dniach policja będzie zwracać szczególną uwagę na dzieci i seniorów, którzy są szczególnie narażeni na skutki upałów. A Straż Pożarna będzie monitorować zagrożenie pożarowe, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
2: Pomimo deszczu, który mieliśmy w zeszłym tygodniu, jednak ta ściółka jest wysuszona. Będziemy mieli wysokie temperatury, w związku z tym tutaj Straż Pożarna będzie czuwała nad bezpieczeństwem, nad gaszeniem ewentualnych pożarów, oby oczywiście do nich nie dochodziło.
1: Już w czwartek temperatura przekroczy 35 stopni, w weekend może być blisko 40. Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska. Na rozpoczynającej się jutro konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy zamiast prezydenta Ukrainy pojawi się premier tego kraju, Julia Spyrydenko. Nieobecność ukraińskiego przywódcy to wynik sporu, jaki wybuchł ostatnio na linii Warszawa-Kijów. Po tym jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek imię bohaterów UPA. W Polsce niemal wszyscy politycy skrytykowali tę decyzję, a Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego. A w związku z rozpoczynającą się konferencją w Gdańsku, już dziś mieszkańcy i turyści odczują spore utrudnienia. Największych należy spodziewać się w rejonie Letnicy, Głównego Miasta i Europejskiego Centrum Solidarności. Tegoroczni maturzyści mogą już zapoznać się z tegorocznym rankingiem uczelni. Jak wynika z najnowszego rankingu perspektyw, Uniwersytet Warszawski to najlepsza uczelnia akademicka w Polsce. Tuż za UW na podium plasują się też Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Politechnika Warszawska. Wśród uczelni zawodowych liderem jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie. Prowadzone są też rankingi uczelni pod względem kierunków studiów i tu nie zawsze górą są najlepsze uczelnie ogółem, mówi inicjator i kierownik rankingów perspektyw Waldemar Siwiński.
3: Ta doskonałość akademicka rozkłada się różnie. Uczelnia może nie być na samym topie, ale niektóre jej kierunki mogą być najlepsze w Polsce.
1: Rankingi edukacyjne perspektywy publikowane są corocznie od 1992 roku. Całość można prześledzić na stronie perspektywy.pl.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam. Rozczarowujący Anglicy, Chorwacja wciąż wśród żywych i dwa gole Cristiano Ronaldo, tak było minionego wieczora i w nocy na piłkarskim mundialu. Anglia w teoretycznym hicie dnia po bezbarwnym meczu zremisowała z Ganą 0-0. Wcześniej Portugalia ograła Uzbekistan aż 5-0, a dwie bramki strzelił CR7. W nocy Chorwacja męczyła się z Panamą, ale wygrała 1-0, podobnie jak Kolumbia z Demokratyczną Republiką Konga. Emma Navarro będzie rywalką Igi Świątek w drugiej rundzie turnieju w niemieckim Bad Homburg. Amerykańska tenisistka w pierwszej rundzie pokonała Niemkę Eve Lis 7-6, 6-3.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
1: Uwaga kierowcy na Ochocie. Od najbliższego poniedziałku zamknięta będzie jezdnia Alei Niepodległości w kierunku Mokotowa za ulicą Filtrową. Ruch w obu kierunkach będzie przeniesiony na drugą nitkę, co oznacza zwężenia i możliwe korki. Utrudnienia potrwają do połowy sierpnia, dlatego warto wybierać objazdy ulicami Marszałkowską lub Raszyńską. Uf, jak gorąco. Takie komentarze będzie można słyszeć w Warszawie już w okolicach południa, bo temperatura ma sięgnąć nawet 28 stopni. Będzie sporo słońca i sporo chmur, ale nie powinno padać. Wiatr mamy umiarkowany, a ciśnienie w normie, co powinno pozytywnie wpływać na nasze samopoczucie. Jutro będzie jeszcze więcej słońca i ta temperatura pójdzie w górę. I tak do końca tego tygodnia ma nawet przekroczyć 30 stopni.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.
2: Dzień dobry. Po siódmej pojawi się u nas barion podwójnie powabny, czyli ktoś prawie tak piękny jak Krzysztof Ibisz.
3: Po siódmej też wystąpi ona, niezawodna Krystyna Iwona, która już jedną nogą jest na plaży, będzie tak wakacyjnie. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. W środę gra kombi. Pięć po siódmej.

0: wstaje z kurami, dosłownie. Pan Sting w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry nam zaśpiewał 11 minut po siódmej, a w naszym porannym programie mamy dla was teraz odkrycie epokowe i w dodatku przełomowe. Nadstawcie ucho.
1: Naukowcy pracujący przy słynnym zderzaczu hadronów ogłosili odkrycie, na które czekano 50 lat. Znaleźli ostatnią, brakującą cząstkę elementarną z rodziny, uwaga, barionów podwójnie powabnych.
2: A co to znaczy, że barion jest podwójnie powabny? Otóż w czasach, kiedy wszyscy martwią się wyglądem, on nie musi, gdyż urodził się taki piękny. A teraz w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry będzie Sheryl Crow. Jeśli chodzi o wokal, to żaden barion nie podskoczy. Nie ma szans. Jest 12 minut po siódmej.

0: Jermaine Jackson w duecie z panią, która nazywa się Pia Zadora, wystąpili w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. I teraz uwaga, uwaga, mama pani Zadory, Saturnina Zadorowska, pracowała jako kostiumografka na Broadwayu i w Metropolitan Opera, czyli gwiazda. Nasza ci ona, nasza, tak?
1: Już za 10 minut, uwaga, uwaga, już za 10 minut, ostatni przed wakacjami odcinek serialu przyrodniczego Życie ssaków polskich. Dzisiaj niezastąpiona Krystyna Iwona będzie ostrzegać przed urlopowymi szaleństwami. Posłuchajcie tego koniecznie.

0: ta promocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.

0: Cudownie, cudownie brzmi w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, idą wakacje, a naczelne dwunożne w związku z tym idą, lecą, płyną, a wszystko w dodatku generalnie nieźle popłyną.
1: Nieźle popłyną, tak, a nasza niewiarygodna i niezastąpiona Krystyna Iwona dzisiaj wystąpi jako wakacja w Polsce, proszę Państwa. Przed nami ostatni, przed wakacjami odcinek serialu przyrodniczego.
2: Życie z ssaków polskich.
3: W świecie dwunożnych wielkie zamieszanie. Duża część populacji odlatuje do ciepłych krajów na urlop. Niepotrzebnie. W umiarkowanym klimacie też są miejsca, w których latem robi się gorąco.
4: Ciepło.
3: W chałupach oblicza czerwienieją na widok bladych części ciała, którymi naczelne świecą jak sarny lustrami. A w rowach pełno piasku. Krynica nadmorska krynicą mądrości nie jest. Skłania do szaleństw i głupot, zwłaszcza osobniki jeszcze nieopierzone. Dojrzałość zdobywa się gdzie indziej. Podobno nie zna życia, kto w sezonie nie był w mielnie. A w rowach pełno piasku.
2: Życie z ssaków polskich, czyli świat według Krystyny Iwony.

0: nie tylko z okazji zbliżających się wakacji dobrze jest posłuchać największych przebojów z lat 80. i 90. My takimi przebojami was po prostu budzimy codziennie, od poniedziałku do piątku i w soboty i w niedzielę. Także to był Rockwell, za 20 minut będzie 8.
1: Już za chwilę sprawdzimy, jak wygląda droga do pracy, czy zdążycie na 8, czy już nie ma się co śpieszyć. A później dla tych, którzy nie bardzo wiedzą, jak się dzisiaj czuć, podpowiedź. Coś optymistycznego, proszę państwa, coś optymistycznego od Kasi Kowalskiej. Bądźcie blisko.
2: Złote przeboje.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Przypominamy, że od poniedziałku ruszy duży remont torowiska na skrzyżowaniu Alei Solidarności i Alei Jana Pawła II przy kinie Femina. Przez całe wakacje nie będzie przejazdu przez tory, a ruch zostanie skierowany na tymczasowe zawrotki i objazdy. Zmienią się także trasy tramwajów, część linii zostanie zawieszona, a na ulicę wyjadą autobusy zastępcze.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: temat. Dzwońcie.
1: Ale jakże to przyjemny temat, bo dzisiaj, proszę Państwa, przypada Dzień Przytulania. No i dlatego chcemy Was zapytać, co albo kogo byście chętnie przytulili? Bo my, jako ludzie niewyspani, przypominamy, przytulilibyśmy chętnie kołderkę na przykład. 22, 4, 4 i 3, 0.
2: Przytuliłbym swoją żonę oraz kufereczek, stóweczek.
3: Chętnie przytuliłabym jakąś wygraną z Totoloto.
4: Chętnie bym przytulił Bitcoina lub jego chociaż małą część.
5: No ja najchętniej dzisiaj to bym przytulił około tak miliona złotych. Tak jak lekarz, powiedzmy, z któregoś ze szpitali warszawskich.
6: Bo jak wiele występuje Dr. House i Dr. Penthouse. No a Państwo słuchacze, no kochani, co lub kogo byście chętnie przytulili w dniu przytulania? 22, 4, 4 i 3, 0 i adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl. Za najbardziej przytulaśny telefon. Ktoś z Was przytuli złotą kawę z prowadzącymi porannymi na pudełku. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Tina Turner budzi nas w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, w środowy poranek za 5:08. Mówią, że upały, chociaż jeden z prowadzących porannych waszych zmarł wczoraj wieczorem na tarasie, ale podobno
1: dzisiaj
0: upały.
2: Upały, do nas zmierza fala upałów, a Europa już się topi. W Paryżu na przykład zamknięto wieżę Eiffla. Więcej o piekielnych temperaturach już za chwilę w wiadomościach o 8:00.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu podpowiemy, kto może dostać dofinansowanie z funduszy unijnych.
1: Przypomnimy, na jaką działalność przysługuje nam wsparcie.
0: I sprawdzimy, co trzeba zrobić, by dostać dofinansowanie.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
2: 24 czerwca mamy dzisiaj, to jest środa i punktualnie godzina 8:00. Tylko sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
3: 60 ofiar od początku sezonu. Ratownicy apelują o rozwagę nad jeziorami i rzekami. Wieża Eiffla zamknięta z powodu upałów. Fala gorąca zmierza w kierunku Polski. Koniec roku szkolnego w cieniu sporu o płace nauczycieli. Już 60 osób utonęło w tym sezonie nad naszymi jeziorami i rzekami. Polska niestety przoduje pod tym względem w krajach Unii Europejskiej. Najczęściej toną dorośli w wielu przypadkach po alkoholu, mówi Andrzej Klaudę, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Chełmie.
4: To nie wynika z tego, że brakuje ratowników, ale przede wszystkim to brak umiejętności pływackich naszego społeczeństwa.
5: Czyli przeceniamy swoje umiejętności?
4: Właśnie do tego dochodzą brawura, przecenianie umiejętności, alkohol czy inne używki, korzystanie ze sprzętu bez odpowiedniego zabezpieczenia, bez kapoków, wypływanie na materacach, wypływanie na tych dmuchańcach różnego rodzaju, wyskakiwanie ze sprzętu na środku jeziora.
3: Nad wodą kluczowy jest rozsądek i umiar i to, abyśmy korzystali wyłącznie z tych kąpielisk, na których są ratownicy. I pamiętajmy, że jeśli czerwona flaga, to bezwzględny zakaz kąpieli. Upały w Europie nie odpuszczają. Ze względu na temperaturę operatorzy wieży Eiffla zamknęli wczoraj zabytek.
6: Mam wrażenie, że jesteśmy teraz w Afryce. Dziś temperatura ma sięgnąć 41 stopni. Przepraszam bardzo, ale to już nie jest Europa. Dbamy o odpowiednie nawodnienie mieszkańców. Mamy nawet zatrudnionych pracowników, których nazywamy roznosicielami wody. Ich zadaniem jest pilnowanie, aby mieszkańcy regularnie pili płyny.
3: Fala upałów nadciąga także do Polski. Już w czwartek temperatura przekroczy 35 stopni. W weekend może być blisko 40. Kończy się rok szkolny. Dla nauczycieli to koniec gorzki, bo bez podwyżek. Resort edukacji proponuje co prawda 3% podwyżki od przyszłego roku, ale nawet minister edukacji przyznaje, że zmiany dotyczące wynagrodzeń powinny być szersze.
7: Dla części nauczycieli coraz bardziej znaczącej. Prawdziwym wyzwaniem jest to, że wcale nie zarabiają tak super, a wpadają w drugi próg podatkowy.
3: Minister obiecuje, że do końca kadencji rządząca koalicja powiąże pensje nauczycieli ze średnią krajową. I jeszcze na koniec maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 kosztuje dzisiaj nie więcej niż 5 zł 97 groszy, a diesla 6 zł 11 groszy.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
8: Szykują się kolejne utrudnienia. Od poniedziałku rozpocznie się remont torowiska na ulicy Grójeckiej między placami Narutowicza i Zawiszy. Nie skręcicie w lewo z Niemcewicza w Grójecką, a tramwaje nie będą kursowały na tym odcinku do początku sierpnia. Zmienią się także trasy wybranych linii, dlatego przed podróżą warto sprawdzić aktualną organizację ruchu.

0: przed nami w Warszawie dzisiaj naprawdę upalny dzień, więc warto o tym pamiętać, zwłaszcza jeżeli wybieracie się na dłuższy spacer. Dzisiaj termometry pokażą maksymalnie 28 stopni i taka będzie również ta odczuwalna temperatura. Ma być sporo słońca i sporo chmur, ale raczej nie będzie padać. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro będzie jeszcze więcej słońca i temperatura pójdzie w górę. Do końca tego tygodnia będzie przekraczała 30 stopni w dzień.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry, po ósmej pojawią się u nas dwa kolory, pierwszy najbardziej niebieski i drugi strasznie pomarańczowy.
2: Tak, po ósmej będzie też instrukcja, jak zdobyć 500 zł metodą na przebojowego tatę, bo my Dzień Ojca świętujemy cały tydzień. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, 4 po 8, gramy wam szer.

0: Love w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry zaśpiewała Lutrysia McNeil. 11 minut po 8, a teraz uwaga, u nas jeden dzień z życia najwspanialszego prezydenta w dziejach ludzkości, czyli Donalda Trumpa, najwspanialszego i przy okazji najbardziej pomarańczowego.
1: Donald Trump kazał pomalować na niebiesko dno sztucznego prostokątnego stawu przy mauzoleum Lincolna w Waszyngtonie. No, żeby woda była jak była najbardziej niebieska w historii.
2: No tak.
1: Specjaliści ostrzegali, że przez to woda będzie się nagrzewała i zakwitną algi. Mimo to dno pomalowano i zakwitły te algi.
0: Coś takiego.
1: Prezydent Trump kazał więc je wytruć, ale środek na algi złuszczył niebieską farbę.
0: Coś takiego.
1: No i teraz w stawie pływają i algi, i farba.
2: Słuchajcie, jak powiedział kiedyś, ale poważnie, jak powiedział kiedyś słynny filozof Bonsai, jeśli nie wiesz, co czynisz, twój wróg też nie wie, co czynisz. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Mamy dzisiaj dzień środkowy, czyli dzisiaj generalnie marudzisz, a u nas leci In Excess 12 po 8.

0: Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, wielki przebój Aha, Take On Me, chociaż pierwsza wersja tej piosenki różniła się nieco od znanej dzisiaj i sprzedała się zaledwie w kilkuset egzemplarzach. Dopiero trzecie nagranie stało się globalnym hitem, czyli to prawda z tym powiedzeniem do trzech razy sztuka. Chcecie posłuchać tej pierwszej?
1: No.
0: Na Casio.
1: No tak, tak, tak, rzeczywiście. No ale wiecie, jak to mówią w Norwegii, nie od razu Kraków zbudowano, a za 10 minut wręczymy komuś z was naszą poranną kawusię. 20 minut po 8 polecamy się.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Przypadający dzisiaj dzień przytulania. Pytaliśmy was, co lub kogo chętnie byście przytulili. I czas na podsumowanie.
2: Ja to bym przytulił jakiegoś polityka, tak bardzo, tak mocno, jak boa królika.
3: Na obecne upały chętnie przytuliłabym bałwanka.
4: Najchętniej przytuliłbym panią prowadzącą Radia Złote Przeboje.
5: Najbardziej przytuliłabym kubek kawy.
6: Ja bym przytulił najbardziej moją teściową.
7: Dziś przytuliłabym swoje młodsze ja za taką nieziemską cierpliwość do przewijania kaset magnetofonowych ołówkiem.
1: O, no i za ten ostatni telefon słuchaczka przytuli złotą kawę porannego programu z prowadzącymi na pudełku, a jak się ołówek ostał, to można nam wąsy dorysować nawet, proszę
8: państwa.
1: Tak. A jutro z okazji Dnia Marynarza sprawdzimy, kto z was i dlaczego chciał być...

0: w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry Spice Girls. Wczoraj na meczu, podczas mundialu na meczu Anglia-Ghana widziano na trybunach Davida Beckhama. Za to małżonka, czyli była spicetka Victoria Beckham, przewidziała, że nie będzie bramek, czyli nudno będzie, i wybrała shopping. Za 22:09.
1: Bardzo dobry, był doskonały wybór, jak to mawia mój kolega kelner. Już za chwilę Shiny, I Love Your Smile. Cudowny, optymistyczny, delikatny numer w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej sprawdzimy, czy duże korki dzisiaj w drodze do pracy. Bądźcie blisko.

0: Winnica. Tramwaje nie będą dojeżdżały do Winnicy, a linie 2 i 17 pojadą skróconymi trasami. Dla pasażerów uruchomiono komunikację zastępczą, a kierowcy muszą liczyć się z czasowymi zwężeniami ulicy Światowida poza godzinami szczytu. Zachowajcie ostrożność.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Przebojowy tata.
1: Tak się nazywa nasza zabawa, w której do wygrania jest 500 zł, gdyż my Dzień Ojca świętujemy przez cały tydzień. Wystarczy, że odpowiecie na jedno proste pytanie. Jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego?
2: No może na przykład moc odnajdywania zgubionych rzeczy albo moc opowiadania najfajniejszych bajek, prawda? Do tej zabawy możecie zgłosić się na stronie złoteprzeboje.pl. My nagradzamy te najciekawsze, najśmieszniejsze, najfajniejsze i najbardziej odjechane odpowiedzi.
1: Zapraszamy na złoteprzeboje.pl. Jaką to nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego? Piszcie szybko, bo szansa na wygranie 500 zł już o 9:30.
0: Przebojowy tata.

0: przeboju na dzień dobry. Vamos a bailar, to znaczy po hiszpańsku zatańczmy. W związku z tym, że lato i wakacje, to rzeczywiście nóżka chodzi. A teraz za 5 minut 9 zaglądamy do studia wiadomości.
1: Są nowe informacje w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Informacje porażające. Posłuchajcie najbliższych wiadomości o 9:00.

0: Autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja.
2: 24 czerwca mamy w kalendarzu i to jest środa, jest punktualnie 9. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
4: Nowe porażające informacje w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie, gdzie pracował lekarz milioner. Wielkie miasta przygotowują się na falę upałów. Kozy i owce ruszyły do pracy przy koszeniu trawników w Krakowie. Z wnioskiem do prokuratora generalnego o pilne podjęcie przez prokuraturę czynności wyjaśniających zwróci się dziś prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Poinformował o tym w nocy po obejrzeniu wywiadu w Kanale Zero, podczas którego były lekarz z tej miejskiej placówki, Emil Jędrzejewski, ujawnił nowe oskarżenia. W rozmowie z Krzysztofem Stanowskim mówił m.in. o błędach medycznych i obarczał odpowiedzialnością byłego szefa SOR-u Dawida Kacprzyka.
5: Jak poważne błędy?
6: No takie, o których rozmawialiśmy.
5: Śmiertelne błędy. Przy intubacji?
6: Tak.
5: I to pan Dawid Kacprzyk intubował osobiście?
6: Osobiście.
4: Kacprzyk to lekarz, od którego cała afera zaczęła się po tym, gdy okazało się, że zarabiał tam olbrzymie pieniądze, że wykonywał obowiązki koordynatora SOR-u, choć nie spełniał formalnych kryteriów i że w szpitalu mogła funkcjonować specjalna poczekalnia dla polityków. Prokuratura prowadzi już dwa śledztwa dotyczące niegospodarności i zarządzania majątkiem placówki. Wielkie miasta przygotowują się na uderzenie gorąca. Już dziś w niektórych miejscach na zachodzie kraju temperatura ma przekroczyć 30 stopni w cieniu, a w następnych dniach skwar będzie już w całej Polsce. W całej Warszawie na przykład włączono fontanny. W niektórych dzielnicach można napić się wody z poidełek. Dziś uruchomione zostaną też kurtyny wodne i zraszacze, rozmieszczone przede wszystkim w najbardziej zaludnionych miejscach. Pierwsze kozy i owce ruszyły do pracy przy koszeniu miejskiej trawy w Krakowie. Pasą się już na Zakrzówku i przy Forcie Bodzów. Miasto apeluje do mieszkańców i turystów, by zwierząt nie dokarmiali, bo jedzenia mają aż nadto. Funkcje naturalnych kosiarek owce i kozy będą pełnić przez najbliższe miesiące. Dziś przypada Dzień Chorych na Osteoporozę. Choroba najczęściej nie daje objawów, dopóki nie dojdzie do złamania kości. Jak diagnozować tę chorobę i kto powinien się zbadać pod jej kątem, w jakim wieku i przy jakich chorobach przewlekłych. O tym w naszym cyklu Sprawdzone Środy. Zaczynamy za godzinę.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam. Portugalia pokazała swoją siłę. Jeden z faworytów piłkarskiego mundialu wygrał aż 5-0 z Uzbekistanem. Do wygranej znacząco przyczynił się Cristiano Ronaldo, który zdobył dwie bramki i został pierwszym piłkarzem w historii, który trafił do siatki w 6 mundialach. W portugalskiej grupie z awansu cieszą się już Kolumbijczycy, po tym jak pokonali 1-0 Demokratyczną Republikę Konga. Rozczarowała tym razem Anglia. Drużyna prowadzona przez Tomasa Tuchela zremisowała z Ganą 0-0. W tej grupie w grze awans wciąż jest Chorwacja, która wymęczyła zwycięstwo 1-0 z Panamą.

0: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
1: W ciągu dnia w całym kraju słonecznie i niemal bezchmurnie. Na termometrach wysoko. Od 24 stopni w Gdańsku, 27 w Warszawie i Lublinie, 29 w Krakowie, do 30 w Zielonej Górze.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.
2: Przez cały ten tydzień świętujemy Dzień Taty, bo to jest fajne święto i się dodatkowo opłaca, gdyż metodą na tatę codziennie można zdobyć u nas kasę.
3: Dokładnie 500 zł na radości wszelakie. Chcecie zagrać o tę kasę? No to zapraszamy na stronę złoteprzeboje.pl. Tam przypominamy, jest fajne zadanie do wykonania. A pieniążki pojadą do Was już o 9.30. A teraz w radiu Złote Przeboje na dzień dobry Pet Shop Boys. Go West gramy 4 minuty po 9.00.

0: George na wokalu, grupa Culture Club i piosenka z roku 1983 w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Musimy przypomnieć, że to był czas, w którym w Polsce zniesiono akurat stan wojenny, no i podjęto przełomową decyzję o budowie warszawskiego metra.
1: Tak, to pragniemy przypomnieć, że w Londynie metro ruszyło wtedy, kiedy u nas wybuchło powstanie styczniowe. Piosenki z tego czasu nie mamy, ale chętnie wrócimy do lat 80. XX wieku. Ma nam w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry i cudowny ich przebój Lipstick on the Glass 12 po 9.

0: Przebojowy tata.
1: Przepraszam, tango dinero, czyli na obiad będzie tango, naprawdę, tak, nie, no fajnie gramy, radio złote przeboje, a w tym tygodniu, przypominamy, no wczoraj świętowaliśmy tak. Dzień Taty, ale my z tej okazji codziennie mamy 5 stóp na wspólne świętowanie. Najpierw trzeba się do tej zabawy zgłosić na stronie złoteprzeboje.pl, no i tam wypada napisać, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego.
2: No, i zgłosił się i napisał słuchacz Łukasz z Rzeszowa, dzień dobry. Halo, halo.
3: Dzień dobry.
2: No to Łukasz, opowiadaj szybko, jaką to nietypową supermoc według ciebie powinien mieć przebojowy tata?
3: Przebojowy tata powinien być jak Transformers, umieć się transformować do konika, tak żeby dzieci mogły jeździć na grzbiecie, do trampoliny, żeby mogły skakać po brzuchu,
1: no tak, no.
3: Do zjeżdżalni, żeby mogły zjeżdżać po nogach, no i oczywiście być wujkiem Google, żeby umieć odpowiedzieć na wszystkie pytania.
2: Wujek dlaczego? Google i ciotka Wikipedia w jednym, no nie?
1: Super, tak super. Łukaszu drogi, no za tę super odpowiedź dostajesz od nas 500 zł polskich!
3: Dziękuję.
1: Na dowolną transformację przeznacz sobie. Wszystkiego dobrego.
2: Będzie można świętować z dzieciarnią lub solo. A jutro znowu rozdamy komuś 500. Chcecie zgarnąć kasę? Zgłoście się do zabawy Przebojowy Tata na złoteprzeboje.pl.
0: Przebojowy Tata.

0: autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już w piątek o 14:30.
0: Autopromocja.
2: A come on, yeah!

0: Sacrifice, czyli poświęcenie. No takie codzienne wyjście do pracy. To jest nasze codzienne poświęcenie. My już pracę kończymy na dzisiaj, ale obiecujemy, że wrócimy jutro, zanim wy wstaniecie z łóżka. Dzięki wielkie.
1: Zanim kur zapieje. Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Florkiewicz, no i oczywiście Iwona Barańska. Dzisiaj odwróciły tabelę. Nasza na czele. Tak, wróciła z urlopu na końcu. A przy mikrofonie teraz Gosia Kościelniak.
2: Tak, tak. Gosia, która jeszcze nie wróciła z urlopu, bo jeszcze na niego nie wyjechała, więc wszystko przede mną i myślę, że wielu z was w takiej właśnie miłej sytuacji. Radio Złote Przeboje za 10 minut 10. No i jak słyszycie, Whitney, tak się witamy.

Right Said Fred, Radio Złote Przeboje. Za 4 minuty będzie już godzina 10, więc zapraszamy na najnowsze wiadomości, tym razem z naszego miasta i naszej okolicy, i sprawdzimy sobie prognozę pogody, ale już wiadomo, że dzisiaj mamy po prostu piękny czerwcowy letni dzień.

0: Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
1: Wiadomości z Warszawy.
2: Natalia Kuśmierz, zapraszam. W czwartek Rada Warszawy zdecyduje o absolutorium dla prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego za wykonanie budżetu w ubiegłym roku. Lewica zapowiedziała głosowanie przeciw, powołując się m.in. na nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Opozycja domaga się wyjaśnień dotyczących tej afery i dymisji wiceprezydent Renaty Kaznowskiej. Przenosimy się na Bemowo. Policjanci zatrzymali tam dwóch mężczyzn podejrzanych o oszustwa metodą na blik. To obywatele Białorusi i Ukrainy, którzy mieli wypłacać z bankomatów pieniądze przy użyciu nielegalnie pozyskanych kodów. Obaj trafili do aresztu na 3 miesiące. A miasto zmaga się z gatunkami inwazyjnymi w zbiornikach wodnych. Obecnie pracownicy Zarządu Zieleni odławiają je w parku nad Stawem Służewieckim czy w parku Morskie Oko, mówi Karolina Kwiecień-Łukaszewska z placówki.
3: To zwierząt, które co roku odławiamy, czyli do raka marmurkowego, raka pręgowatego i sumika karłowatego, w tym roku dołącza żółw ozdob.
2: Problem stanowią także rośliny, które wypierają rodzime gatunki. Za godzinę powiem za to o usuwaniu pseudograffiti z przestrzeni miejskiej.
1: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: Dorota Wardecka. Dziś w Radiu Złote Przeboje mówimy o osteoporozie. To przy okazji przypadającego dziś Dnia Chorych na Osteoporozę. Mówimy o diagnostyce, czynnikach ryzyka i profilaktyce, ale na początek wyjaśnienie, czym jest osteoporoza.
4: Osteoporoza jest chorobą metaboliczną kości, która obejmuje znaczną część populacji osób starszych po 50 roku życia. Jest nazywano cichym złodziejem kości z racji tego, że lat nie daje żadnych objawów, natomiast najczęściej pierwszym jej objawem jest złamanie. Zazwyczaj tak zwane złamanie niskoenergetyczne, czyli na przykład w wyniku upadku z własnej wysokości ciała.
0: Wyjaśnia dr Artur Grodzki, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej, od lat zajmujący się pacjentami z osteoporozą. A jak rozpoznać tę chorobę, jakie badania diagnostyczne trzeba wykonać, o tym powiem za godzinę.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Warszawie.
2: Sporo słońca i sporo chmur na niebie, ale raczej brak opadów deszczu. Tak będzie wyglądała pogoda w Warszawie. Możemy za to spodziewać się wysokiej temperatury, bo maksymalnie na termometrach zobaczymy dzisiaj około 28 stopni. Podobna będzie również ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro na niebie pojawi się więcej słońca i zrobi się jeszcze cieplej, bo w tym tygodniu temperatura przekroczy 30 stopni.
1: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
5: A jak my pięknie dzisiaj rozpoczniemy nasze spotkanie muzycznie, bo to będzie OMD, a przecież w zeszłym tygodniu i nie tylko rozwijaliście tak bardzo kreatywnie ten skrót. Aby otrzymać bilety od Radia Złote Przeboje na koncercie OMD w sierpniu, spotkamy się w Warszawie. Gosia Kościelniak, dzień dobry, zapraszam.

0: Eurythmik to był rok 85, przed nami Edyta Bartosiewicz i rok 94, bo to radio Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. Robota, nie zając. No więc mam nadzieję, że chociaż większość z nas w pracy będziemy mogli sobie troszeczkę pogawędzić, ponieważ lato w pełni już u nas, to i krew krąży szybciej, wspomnienia się otwierają. Nasz stały słuchacz, pozdrawiam serdecznie, zaproponował ciekawy temat, a mianowicie nasz pierwszy koncert. Ależ to jest dobre.
1: A mój pierwszy koncert to był rok 85, jesień, koncert zespołu Lady Punk. Dom kultury, zwykła sala kinowa. Nieważne, że może było trochę duszno, nieważne jaka tam była akustyka, ważne jest, że wyszli oni na scenę i było ich widać z kilku metrów. Janusz Panasewicz, Jan Borysewicz, jeszcze dwóch gitarzystów, których nazwiska powszechnie nie były znane, ale na pewno w naszej pamięci pozostaną ich twarze i fryzury. Pozdrawiam Błażej z Warszawy.
0: Ja też bardzo pozdrawiam twarze i fryzury, właśnie dziękuję za to wspomnienie i zachęcam was, dołączcie wasz pierwszy koncert, w którym to było roku. Kto był gwiazdą? No i jak to wspominacie? 2-2, 4-4 i 3-0. A za najciekawszą odpowiedź oddam po 12 butelkę filtrującą Radia Złote Przeboje. A może u kogoś z was ten pierwszy koncert to był koncert Edyty Bartosiewicz na przykład? To też się mogło zdarzyć. Teraz ona w Radiu Złote Przeboje. Tatuaż.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja.

0: Gorące rytmy, gorące reggae, Bob Marley w Radiu Złote Przeboje 10.28. Ja wiedziałam, że pomysł Błażeja, naszego słuchacza, na to, żebyśmy powspominali swój pierwszy koncert, to będzie strzał w dziesiątkę. Jeszcze raz Ci, Błażej, dziękuję. Zaczyna się. Zresztą sami posłuchajcie. Paweł zadzwonił do Radia Złote Przeboje.
1: Mój pierwszy koncert był w 85 roku, jako 15-latek w Legnicy. W hali sportowej był koncert pod tytułem Świnki 3. Sport, muzyka oraz gry. I była Urszula, Kombi, Lady Punk, Lombard, Szklana Pogoda, a tutaj nagle słońce nam super grzeje.
0: I jest szczęście, no. Właśnie, to były genialne zespoły, genialni artyści. Najlepsze. Paweł, dziękuję Ci bardzo. Dużo dobrej energii nam przekazałeś. 2244 i 3 0. Twój pierwszy koncert. Kiedy na nim byliście i kto grał? O to dzisiaj pytamy i tak sobie króciutko wspominamy, ale już sama widzę i też słyszycie i widzicie, to były dobre koncerty i dobre czasy. A teraz Ace of Base w Radiu Złote Przeboje, czyli skoczyliśmy sobie do 95 roku. 2244 i 3 0. Rozmawiamy sobie do 12.

0: Robota, nie zając.
1: I chociaż my w większości dzisiaj w pracy, to wspominamy sobie nasze pierwsze koncerty w życiu. Gdzie, kiedy, jakie zrobiły wrażenia? Dzwonicie.
2: Miałam wtedy 15 lat, to był Gdańsk, Hala Olivia, no i koncert Suzy Quattro. Usłyszeć Candy Cash w tak młodym wieku, no to już później tylko więcej takich koncertów się chciało.
3: Rok 73. Mój tato przynosi 2 bilety w Krakowie do Hali Wisły. Występuje Omega, dziewczyna o perłowych włosach. Żona obecna była chora wtedy, miała zapalenie płuc. Rodzice nie chcieli jej puścić, ale w końcu poszliśmy.
4: Katowicki Spodek, jako support grała grupa Pussycat. Później była przewspaniała Izabela Trojanowska, a gwiazda wieczoru Budka Suflera. To był koncert, coś niesamowitego.
1: Słucham tego i się wzruszam. Naprawdę mieliśmy absolutne szczęście, że w większości przypadków nasza młodość przypadała właśnie na te najlepsze, doskonałe lata muzyki. Przede wszystkim 80. i 90. To były genialne koncerty. Mamy szczęście. 2244430. Twój pierwszy koncert, kiedy na nim byliście i kto grał? Jakie wrażenia? Do godziny 12 sobie rozmawiamy, a potem oddam za najciekawsze, no ale wszystkie są ciekawe, no ale jakoś będę musiała się zdecydować za najciekawszą odpowiedź naszą butelkę filtrującą Radia Złote Przeboje. A robota nie zając.

koncercie Depeche Mode. A, to się dopiero dzieją rzeczy i działy w tamtych latach. Za 4 minuty będzie godzina 11. Słuchacie Radia Złote Przyboje i o 11 oczywiście najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Zapraszamy, potem wracamy do największych przybojów lat 80. i 90.

0: W Radiu Złote Przyboje czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
1: Wiadomości z Warszawy.
2: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Podczas rozbiórki wieżowca Intraco mieszkańcy zaczęli zgłaszać obawy związane z pyłem zawierającym azbest. Jedna z radnych, Marta Szczepańska, twierdzi nawet, że na placu budowy ma dochodzić do nieprawidłowości. Właściciel obiektu zapewnia jednak, że usuwanie azbestu odbywa się wewnątrz budynku i to zgodnie z przepisami. Tymczasem Zarząd Oczyszczania Miasta walczy z pseudograffiti. Wiaty przystankowe i szyby czyszczone są na bieżąco przez cały rok, ale w przypadku śmietników nie jest to takie proste, mówi Magdalena Niedziałek z placówki.
3: Ich czyszczenie jest nieco ograniczone czasowo do takiego właśnie okienka pogodowego od wiosny do jesieni. I teraz właśnie mamy ten szczyt, trwa akcja czyszczenia koszy z bazgrołów.
2: Pracownicy oczyścili w tym roku już 1500 obiektów. I jeszcze jedna informacja. Warszawa organizuje kolejną edycję kursu Samoobrony dla kobiet. Zajęcia ruszą w lipcu i będą się odbywać raz w tygodniu w siedzibie Straży Miejskiej na Woli. Uczestniczki poznają podstawy obrony, sposoby unikania zagrożeń i reagowania w niebezpiecznych sytuacjach. Za godzinę powiem za to o zmianach w rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej.
1: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
4: Dorota Wartycka. Dziś przypada Dzień Chorych na Osteoporozę i o tej chorobie mówimy dziś w Radiu Złote Przeboje. Zazwyczaj nie daje ona objawów, dopóki nie dojdzie do złamania kości. Jak zdiagnozować osteoporozę? Czy wystarczy do tego RTG? Wyjaśnia dr Artur Grodzki, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej, od lat zajmujący się pacjentami z osteoporozą.
5: RTG kości zwykle wykazuje złamanie lub jakieś tam inne zmiany, typu zmiany zwrotnieniowe, natomiast złotym standardem do diagnostyki osteoporozy jest tak zwane badanie densytometryczne. Mhm. Badanie gęstości kości, które odbywa się w gabinetach densytometrycznych. Badamy przeważnie biodro, a dokładnie szyjkę kości udowej lub odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Dla pacjenta jest to badanie bezpieczne. Wiązka promieniowania, którą pacjent dostaje, jest minimalna.
4: Kto powinien wykonać badania profilaktyczne w kierunku osteoporozy? O tym za godzinę.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Warszawie.
2: 28 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Tyle mają pokazać dzisiaj termometry we Warszawie i warto o tym pamiętać, zwłaszcza jeżeli wybieracie się na dłuższy spacer. Będzie też sporo słońca i sporo chmur, ale podobno ma nie padać. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro będzie jeszcze cieplej i pojawi się też zdecydowanie więcej słońca. Pamiętajcie więc o butelce wody i szukaniu cienia.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
6: 2:00 po 11:00. Gorący niemal wszędzie, ale nie tak gorący jak jutro. Dzień mamy dzisiaj w naszym przepięknym kraju. Gosia Kościelniak, zapraszam na kolejną godzinę. Największe przeboje lat 80. i 90., bo to Radio Złote Przeboje. Ricky Martin rozpocznie tę godzinę.

0: Frankie Goes to Hollywood i to była nowość w 1983 roku, a dzisiaj rozmawiamy sobie z dużą energią i ogromną ochotą, no bo robota nie zając i jeżeli jesteśmy w pracy, to momencik nas nie zbawi, dlatego dzwonicie 224430. Twój pierwszy koncert, kiedy na nim byliście, kto grał i wspomnienia się pootwierały.
1: Mój pierwszy koncert 30 lipca 1985 roku zespół Depeche Mode. O. Znajomy mnie zaprosił na ten koncert i do tej pory jestem fanem Depeche Mode, chociaż już mam swoje lata.
2: Mój pierwszy koncert to rok 84, Hala Gwardii w Warszawie, zespół Classic Nouveau. Byliśmy tam z moją tamtejszą dziewczyną, chociaż związek nie przetrwał próby czasu, gdy odbywałem zaszczytną, zasadniczą służbę wojskową, ale do tej pory jak słyszę to nagrania tego zespołu w radiu, to ciarki na całym ciele i wspomnienia tej dziewczyny. Pozdrawiam, jeśli mnie słyszy Edytkę, no to takie moje wspomnienia.
0: No i zobaczcie, właściwie posłuchajcie, mówiłam tuż przed godziną 11, że a może ktoś był na koncercie Depeche Mode jako swoim pierwszym koncercie. No i udało się. 224430, twój pierwszy koncert, kiedy na nim byliście, kto grał i jakie wrażenia?

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.

0: No właśnie, Classics Nouveau, Heart from the Start, bo dzisiaj wspominamy sobie nasze pierwsze w życiu koncerty, kilkanaście minut temu. Pozdrawiam serdecznie, bo jeden ze słuchaczy właśnie zwierzył się, że do dzisiaj ma dreszcze, kiedy słyszy muzykę Classics Nouveau. No to były dreszcze gdzieś w Polsce teraz. Wspomnienia koncertu w Warszawie w 1984 roku, Hala Gwardii, no i ta dziewczyna. Łączą nas wspomnienia klimatu pierwszych koncertów, najczęściej z lat 80. i 90. właśnie. No i oczywiście cały czas jeszcze dzwonicie, bo do 12 mamy czas.
1: Dzień dobry. W 81 roku moja babcia pracowała w klubie studenckim Stodoła. Miałam wtedy 11 lat i byłam na swoim pierwszym w życiu koncercie grupy Perfect. Pamiętam to do dziś. Pozdrawiam serdecznie.
0: No ja się wcale nie dziwię, ja też serdecznie pozdrawiam. 11 lat i koncert Perfectu i taki skarb jak ktoś z rodziny pracujący w klubie studenckim. Ach, to naprawdę idealnie brzmi. 2244 i 3-0. Twój pierwszy koncert, kiedy na nim byliście i kto grał? 11.30, Radio Złote Przyboje, a po 12 oddam za najciekawszą odpowiedź naszą butelkę filtrującą z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. A teraz pan Glenn.

0: Robota, nie zając.
1: I dlatego podczas Dnia Pracy wspominamy sobie dzisiaj między największymi przebojami lat 80. i 90. nasze pierwsze w życiu koncerty. One często zostawiły ślad w naszych duszach i wspomnieniach. I było o wielu zespołach i artystach. Depeche Mode, o Perfekcie, o Lady Punk, o Classics Nouveau. No właśnie, jeden ze słuchaczy opowiadał o koncercie tego zespołu w latach 80., a potem piosenka właśnie Classics Nouveau zabrzmiała w Radiu Złote Przeboje.
2: Jesteście niesamowici. Dziękuję bardzo za klasyk nowo. Wreszcie były, wspomnienia były. Pozdrawiam całą redakcję, słucham was cały czas.
3: Witam. Mój pierwszy koncert zapamiętam bardzo długo. Byliśmy maluchem ze Skierniewic do Łodzi, do klubu studenckiego, na koncert Manamu. I tam pierwszy raz wziąłem swoją dziewczynę za rękę przy utworze A planety szaleją. Dzisiaj jest moją żoną w ogóle. Pozdrawiam.
1: O, to musiało być absolutnie wyjątkowe uczucie. Wyobrażacie to sobie, prawda? Kora śpiewa A planety szaleją, szaleją. A on bierze ją za rękę pierwszy raz i te planety naprawdę zaczynają wirować. O, dziękuję za to wspomnienie. Pierwszy koncert i pierwszy raz dziewczyna wzięta za rękę. Dodatkowo to jeszcze jest żona dziś. Pozdrawiam bardzo mocno. 2244 i 3 0. No to po 12 podsumujemy sobie te wspomnienia. Jeszcze możecie dzwonić właśnie godziny 12, jeśli macie ochotę się podzielić jakimś takim wspomnieniem o pierwszym swoim koncercie. No i butelka filtrująca Radia Złote Przyboje z naszej limitowanej edycji na pamiątkę tego dnia dla kogoś z was.
0: Robota, nie zając.

Betty Davis Eyes. A to był rok 1980, kiedy ten przebój był absolutną nowością. Za 5 minut 12 zapraszamy na najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
5: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Wiadomości z Warszawy.
6: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Od soboty zacznie obowiązywać w stolicy wakacyjny rozkład jazdy komunikacji miejskiej. Zmienią się kursy kilkudziesięciu linii autobusowych, tramwaje będą jeździły rzadziej, a część linii zostanie zawieszona. Także metro będzie kursować z mniejszą częstotliwością. Tak będzie do końca sierpnia. A już teraz Zarząd Zieleni walczy z inwazyjnymi gatunkami w okolicznych wodach. Pracownicy prowadzą humanitarny odłów, który nie zagraża rodzimym gatunkom, mówi Karolina Kwiecień-Łukaszewska z zarządu.
7: Zwierzęta odławiamy w sposób jak najbardziej bezpieczny przy użyciu podbieraków oraz specjalnych pływających pułapek, które zostały ustawione tak, by nie utrudniały życia ptactwu wodnemu.
6: Odłowione żółwie trafią pod opiekę lekarzy weterynarii, a następnie do azylu Fundacji Oceanika. Na koniec zaglądamy na lotnisko Chopina. Tam Straż Graniczna zatrzymała 30-letniego obywatela Iraku, który posługiwał się podrabianym paszportem. Mężczyzna przyleciał do Warszawy z Niemiec i planował dalszą podróż do Kanady. Nie miał przy sobie oryginalnych dokumentów ani pieniędzy. Decyzją sądu trafił do strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców.
1: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
8: Dorota Wertycka. W Dzień Chorych na Osteoporozę w Radiu Złote Przeboje mówimy o tej chorobie, która na ogół nie daje objawów, a często ujawnia się podczas złamania kości. Kto powinien zbadać się pod kątem osteoporozy, zanim do ewentualnego złamania dojdzie? Co jest wskazaniem do wykonania badania gęstości kości? Wyjaśnia dr Artur Grodzki, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej.
9: Przede wszystkim wiek. Pacjentki w trakcie lub zaraz po menopauzie powinny wykonać takie badanie. Wszyscy pacjenci, którzy doznali złamania. Nie tylko kobiety chorują, mężczyźni również mogą chorować, rzadziej, ale jednak. Więc również mężczyźni, powiedzmy po 50 roku życia, również powinni się przebadać. Także osoby, które chorują na choroby metaboliczne przewlekłe, na przykład osoby z cukrzycą, z alergiami pokarmowymi, osoby, które są na dietach eliminacyjnych, na przykład weganie, wegetarianie.
8: O czynnikach zwiększających ryzyko wystąpienia osteoporozy posłuchajcie za godzinę.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Warszawie.
6: W Warszawie będzie dzisiaj upalnie. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 28 stopni. Będzie też sporo słońca i sporo chmur, ale synoptycy twierdzą, że raczej nie powinno padać. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie, co będzie pozytywnie wpływać na samopoczucie wszystkich, którzy są wrażliwi na jego wahanie. Jutro pojawi się więcej słońca i temperatura pójdzie jeszcze w górę. Do końca tego tygodnia przekroczy nawet 30 stopni.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
5: Lato, lato wszędzie, a dopiero się przecież to wszystko rozkręca. Także piękne dni i miesiące przed nami. 2 minuty po godzinie 12, środowe popołudnie, Radio Złote Przeboje. No to Wilki. Na pewno wielu z nas właśnie ten koncert, koncerty Wilków, wspomina jako swój pierwszy. Dzisiaj o tym sobie rozmawiamy w Radio Złote Przeboje. Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: Robota, nie zając.
1: No właśnie, dlatego dzisiaj również, jak codziennie, właściwie od początku kwietnia, rozmawiamy sobie na przeróżne tematy, które mogą nam umilić dzień, najczęściej dzień w pracy. 9 minut po godzinie 12. Dzisiaj wspominaliście swoje pierwsze w życiu koncerty, a wspomnieniom tym nie ma końca.
2: Pierwszy koncert to rok 1988. Ja 16 lat, moja siostra 15. Kruszwica. 3 dni święta młodości, spanie pod namiotami i muzyka. Koncert nikomu wtedy nieznanego zespołu Kloster Keller z charyzmatyczną Anią Ortodok. Minęło prawie 40 lat, a ja to pamiętam, jakby to było wczoraj. Pozdrawiam.
3: Mój pierwszy koncert to w Domu Kultury na Targówku zespół ABC, a między nami była taka starsza pani i też wywijała kurtką na wszystkie strony. Z tego zespołu jeden ten dał nam mikrofon do ręki z moim kolegą, ale my nie umieliśmy śpiewać, tylko się wydarliśmy tak.
4: Mój pierwszy koncert to Warszawa, 89 rok, Stevie Wonder, w wieku 16 lat. Udało się pojechać, to pierwsze zarobione pieniądze w zespole szkół łączności w Krakowie. Pozdrawiam z Krakowa.
1: Pozdrawiamy serdecznie cały Kraków, no i oczywiście wszystkich, którzy dzisiaj dzwonią do nas, ale dzisiaj przedłużymy, znaczy dzwoniliście do godziny 12, mam jeszcze wasze telefony, którymi chcę się podzielić za chwileczkę, a teraz Donna Summer, a potem jeszcze wrócimy, aby podsumować i posłuchać ostatnich wspomnień.
0: Robota nie zając.

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj niesamowicie dużo wspomnień, mnóstwo telefonów, wszystkie się nie zmieszczą, jeszcze tylko dwa ostatnie, którymi chciałabym się z wami podzielić, a słuchacze zadzwonili przed 12, ale teraz posłuchajmy. Rozmawiamy dzisiaj o pierwszych wyjątkowych koncertach w naszym życiu, a oto ostatnie wspomnienia na dziś.
2: 21 września 1985 roku na stadionie dziesięciolecia w Warszawie wystąpił zespół OMD. Tam poznałem swoją małżonkę. Piękne były lasery pierwszy raz w Polsce i nie ukrywam, że idziemy w sierpniu na powtórny koncert OMD też w Warszawie.
3: To było w 1991 roku. Byłem wtedy jako student w Nowym Jorku. No i do jednego z polskich klubów wybrałem się na koncert Lady Punk, ale to była niedziela, a Polacy, pracowity naród, wiadomo, do pracy wszyscy uciekali przed końcem imprezy, bo musieli w poniedziałek rano wstawać. No i okazało się, że tylko ja ze swoimi znajomymi w liczbie 4 osób zostaliśmy na koncercie Lady Punk. Oznaczało to, że 4 osoby z Lady Punk zagrały dla 4 studenciaków z Polski. Świetna zabawa, nie do powtórzenia.
1: No to jest wyjątkowa rzecz, rzeczywiście. Dzięki za podzielenie się z nami tą historią. Będę musiała Tomkowi Brelowi przekazać tę ciekawostkę, żeby przy następnej rozmowie, bo on rozmawia najczęściej z naszymi gwiazdami, zapytał panów z Lady Punk, czy pamiętają ten koncert 4 muzyków i 4 osoby publiczności. Bardzo dziękuję. Dla ciebie nagroda, butelka filtrująca z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje na pamiątkę tego pięknego dnia i dziękuję za wszystkie wasze telefony. Mam nadzieję, że słuchało się wam tych wspomnień równie miło jak mnie.
0: Robota nie zając.

Shakira, mecz Argentyna-Austria oglądało wielu kibiców zarówno na stadionie, jak i przed telewizorami. No i w pewnym momencie kamery uchwyciły, że na trybunach zasiada oczywiście Shakira. Wokalistce towarzyszyli synowie Sasza i Milan. Całą trójkę kilkukrotnie pokazano i widać było, że Shakira pozdrawia obecnych na stadionie kibiców, co spotkało się z ogromnym aplauzem. Wokalistka stworzyła oficjalny hymn Mistrzostw Świata rozgrywanych w USA, w Kanadzie i w Meksyku z piosenką Dai Dai. Wystąpiła też m.in. na ceremonii otwarcia Radio Złote Przeboje, Michael Jackson.

Już za 7 minut będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata tym razem. A potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90. Zapraszamy.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja.
3: Zbliża się 13. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
4: Dorota Wertycka. Dziś w Radiu Złote Przeboje wszystko o osteoporozie. Chorobie, która częściej dotyka kobiety, ale chorują na nią również mężczyźni. Jakie czynniki zwiększają ryzyko występowania osteoporozy? Są takie, na które nie mamy wpływu. To genetyka, ale na wiele innych wpływ mamy, zauważa dr Artur Grodzki, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej, od lat zajmujący się pacjentami z osteoporozą.
5: Tryb życia, to znaczy to, czy ktoś pali papierosy, czy nie pali, czy pije alkohol. Aktywność fizyczna, niska aktywność fizyczna sprzyja powstawaniu osteoporozy, natomiast wysoka aktywność fizyczna ogranicza ryzyko. Niedobór witaminy D3 i wapnia w diecie. Osoby, które przewlekle są chore i przyjmują niektóre grupy leków, na przykład sterydy i leki rozrzedzające krew starego typu.
4: O profilaktyce osteoporozy, a przede wszystkim o tym, kiedy należy ją rozpocząć, powiem za godzinę.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
3: Dzisiaj piękny, słoneczny, letni dzień. Najchłodniej 23 stopnie w okolicach Suwałk, w centrum 27, a na południu 29. Najgoręcej w okolicach Legnicy i Zielonej Góry 30 stopni. Mnóstwo słońca i tylko niewielkie zachmurzenie. Zapraszamy na kolejną godzinę w Radiu Złote Przeboje. Gosia Kościelniak, mamy znowu smakowitą porcję największych przebojów lat 80. i 90. A z czym zaczniemy? To będzie mocne uderzenie. Bon Jovi, proszę bardzo.

7 minut po godzinie 13 w Radiu Złote Przeboje przed nami. Backstreet Boys. W jednym z wywiadów wokalista Kevin Richardson wyznał, że zespół w młodości ich chciał stać się Rolling Stonesami popu, wydawać utwory, które zapewnią im długowieczność na scenie muzycznej. No i bez wątpienia Backstreet Boys udało się spełnić ten cel, jeśli chodzi o pop właśnie, ugruntowując swoją pozycję jako najsłynniejszy boys band w historii muzyki na przestrzeni blisko 30 lat. To był 1993 rok, kiedy zespół powstał w Orlando na Florydzie. W 98 roku burmistrz przekazał Backstreet Boys klucz do miasta, a z całej piątki najmłodszy jest blond włosy Nick Carter. Miał zaledwie 13 lat, gdy dołączył do zespołu, a wcześniej odrzucił szansę bycia członkiem klubu myszki Mickey i kontrakt na $50,000 na rzecz występowania w Backstreet Boys. Takie poświęcenia.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz biję

ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

0: disappear fart.
1: No i kto by nie chciał mieć takiego zwariowanego kolegi Shaggy, który całe życie miał ogromny dystans do siebie, całe swoje życie zawodowe oczywiście i chyba nadal tak jest. Bombastic. Jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego? Wczoraj był Dzień Ojca, a my cały czas do końca tego tygodnia bawimy się z wami do wygrania 500 zł i o to właśnie pytamy, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego? Co wyjątkowego potrafi nasz bohater? Jak już mówiłam, 500 zł do wygrania, najbardziej kreatywne odpowiedzi się liczą i do kogoś z was znowu zadzwonimy pewnie jutro rano, a odpowiedź proszę umieszczajcie na złoteprzeboje.pl.

0: to promocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już w piątek o 14:30.
0: Autopromocja.

Heartbreaker i Dionne Warwick w Radio Złote Przeboje, w którym już za chwilę wiadomości o 14, a w nich zapowiedź naszej noblistki Olgi Tokarczuk, że jej najnowsza książka będzie jej ostatnią dużą powieścią. Dlaczego? Powiemy już za chwilę.

0: 24 lipca, środa. Tu Radio Złote Przeboje i wiadomości.
1: Środowisko lekarskie żąda wprowadzenia limitu czasu pracy. Ciepła woda w niemieckim Renie. Zagrożone jest życie ryb. Olga Tokarczuk zapowiada ostatnią dużą powieść. Agnieszka Trojanowska, BIS. W związku z aferą w szpitalu południowym w Warszawie środowisko lekarskie domaga się stanowczych zmian w funkcjonowaniu polskiej ochrony zdrowia. Jeden z postulatów reformy systemu dotyczy wprowadzenia limitu czasu pracy lekarzy. Jak mówi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski, to rozwiązanie popierane przez większość medyków.
2: Musimy zacząć mieć wreszcie kontrolę nad czasem pracy. Gdyby taka kontrola działała wcześniej, nie dochodziłoby do rozliczania po 500 godzin w miesiącu.
1: Ale zarzuty dotyczące szpitala południowego są już znacznie szersze niż tylko wypłata dla lekarzy. Dziś w prokuraturze wyjaśnienia składa były ordynator chirurgii w tej placówce dr Emil Jędrzejewski, który twierdzi, że w placówce wykonywane były w sposób wadliwy procedury medyczne, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. Siły obrony Ukrainy przeprowadziły atak na rafinerię gazu i fabrykę Helu w Orenburgu na południu pogranicza europejskiej i azjatyckiej części Rosji, poinformował ukraiński sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Orenburska fabryka Helu jest jedynym takim zakładem w Rosji. Do ataku doszło w nocy. Na terenie zakładu wybuchł pożar. Skala strat jest obecnie ustalana. Nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego, profesor Sławomir Patyra, którego kadencja rozpoczyna się w poniedziałek, nie dostał jeszcze zaproszenia z Kancelarii Prezydenta na uroczystość złożenia ślubowania. Sam profesor mówi, że cierpliwie czeka.
3: Kadencja mojego poprzednika kończy się w najbliższą niedzielę. Od poniedziałku rozpoczyna się moja kadencja jako sędziego Trybunału. Zakładam, że być może jutro, a może pojutrze będę miał sposobność taką, aby nie tylko wobec prezydenta, ale też w obecności prezydenta i przed prezydentem złożyć ślubowanie.
1: W Trybunale Konstytucyjnym pracuje od marca 4 sędziów, których prezydent nie zaprosił na ślubowanie. Złożyli je w Sejmie, ale do dziś nie zostali dopuszczeni do orzekania. Temperatura wody w Renie w niemieckiej Mogucji przekroczyła 26 stopni Celsjusza. Władze spodziewają się dalszego wzrostu temperatury wody i ostrzegają przed szkodami w środowisku naturalnym, w tym przed śnięciem ryb. Woda w Renie szybko nagrzewa się, a upały sięgające nawet 40 stopni Celsjusza mają utrzymać się w nadrenii Palatyna i Hesji aż do niedzieli. Upały opanowały zresztą całą Europę. Na ponad połowie terytorium Francji obowiązuje dziś czerwony alert w związku z upałami. Bardzo wysokie temperatury są również w Hiszpanii i we Włoszech. Najnowsza książka polskiej noblistki Olgi Tokarczuk będzie jej ostatnią dużą powieścią. Pisarka zapowiedziała to dziś we Wrocławiu podczas kongresu i festiwalu psychologicznego Remind. Tokarczuk dodała, że jest to dla niej moment domknięcia ponad 30 lat pisania powieści. Tekst książki jest już gotowy. Z poprzednich zapowiedzi wiemy, że ma dotyczyć Dolnego Śląska i jednego z największych przesiedleń w dziejach Europy. Pozycja ma ukazać się jesienią.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
5: Dorota Wartycka. Dziś przypada Dzień Chorych na Osteoporozę, a my w Radiu Złote Przeboje mówimy o tym, jak diagnozować tę chorobę, kiedy warto się zbadać pod jej kątem. Nie zapominajmy o profilaktyce i to od najmłodszych lat. Mówi dr Artur Grodzki, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej, od lat zajmujący się pacjentami z osteoporozą.
6: Najwięcej można zrobić w okresie dziecięcym, młodzieńczym, w okresie dojrzewania, dorastania, czyli wtedy właśnie odpowiednia dieta, unikanie czynników szkodliwych, tak jak papierosy, alkohol, napoje, które zawierają dużo fosforanów. Ważna jest aktywność fizyczna, czy siedzący tryb życia, szczególnie w okresie młodzieńczym, dziecięcym, sprzyja w wieku późniejszym rozwojowi osteoporozy.
5: A te wspomniane przez doktora Grodzkiego napoje z fosforanami to m.in. popularne kolorowe napoje gazowane w puszkach albo butelkach.
4: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
0: Dzisiaj maksymalnie od 23 stopni na Suwalszczyźnie, około 26 w centrum, do 30 stopni na zachodzie. Chłodniej nad samym morzem, około 20 stopni. Deszczu nie będzie. ABBA żegna menadżerkę i przyjaciółkę. Informacje o śmierci Göril Hansen przekazali osobiście wszyscy czworo członkowie zespołu. Jerzy Telesiński, witajcie w środę. Gram wam oczywiście ABBA.

Powrót do Polski zawsze jest ekscytujący. Za każdym razem zadziwia mnie widok tysięcy ludzi śpiewających moje piosenki po włosku. Na tym właśnie polega magia muzyki, mówił przed koncertami u nas Eros Ramazzotti, a zaśpiewał w kwietniu, zaśpiewał w maju, zaśpiewa... No tego właśnie nie wiem, ale jak tylko się dowiem, kiedy znowu zaśpiewa, powiem wam o tym na pewno. Tymczasem niepowtarzalny duet Pat Metheny i David Bowie, oczywiście w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Przyznajcie się, że chociaż raz w życiu nociliście sobie ten przebój.
3: Chciałem być marynarzem.
2: A jutro z okazji Dnia Marynarza sprawdzimy, kto z Was i dlaczego chciał być marynarzem.
1: Nie możecie zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6:00.
0: Autopromocja.

wojny, epidemie, kryzysy, a z drugiej strony rozwój technologii i rozwój AI na niezwykle dynamicznym poziomie, który rodzi niepokój o przyszłość. Niczym w Totolotku, wynik może być różny. Tak można streścić nowy singiel grupy T-Love, singiel z płyty Alright, wydanej w marcu. Jak zawsze, trafna diagnoza w wykonaniu Monika Staszczyka. Największe przeboje lat 80. i 90. gram wam dalej. Teraz już pora na CC Catch.

Bad Boys Blue na środę w Radiu Złote Przeboje, w którym zaśpiewa Rob Stewart, artysta, który właśnie intensywnie koncertuje i to tak intensywnie, że musiał się wczoraj wesprzeć tlenem na scenie w trakcie występu w Utah. Próbując zrobić kroczek i zatańczyć, o mało nie zemdlałem, powiedział, a potem zwrócił się do publiczności z pytaniem, czy ta miałaby coś przeciwko, żeby usiadł. Nie miała nic przeciwko. Panie Rodzie, proszę na siebie uważać, okej?

Doskonała muzyka na środowe popołudnie to oczywiście u nas w Radiu Złote Przeboje. Wracamy do niej po wiadomościach o 15:00. Ważnych, bo upał w natarciu. Wszystkie służby deklarują pełną gotowość, o czym usłyszycie u nas za chwilę.

0: 24 czerwca jest środa, słuchacie Radia Złote Przeboje. Zapraszam na wiadomości.
1: Będzie kontrola SOR-ów w dwóch warszawskich szpitalach po aferze. Ukraińskie drony zaatakowały w krymskim Sewastopolu, nie ma prądu. Upał w natarciu, wszystkie służby deklarują pełną gotowość. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ministerstwo Zdrowia zleciło kontrolę w szpitalnych oddziałach ratunkowych dwóch warszawskich placówek. W SOR-ach warszawskiego Szpitala Południowego i mazowieckiego Szpitala Brudnowskiego. Zalecenia dostał wojewoda mazowiecki i konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej. Skontrolować oni mają m.in. procedury wobec pacjentów, którzy zmarli w trakcie pobytu na SOR-ach. Premier Donald Tusk skomentował wywiad z byłym ordynatorem chirurgii w warszawskim Szpitalu Południowym. Donald Tusk podkreślił, że jeśli relacje doktora Emila Jędrzejewskiego się potwierdzą, to mamy do czynienia z poważnymi przestępstwami.
2: W tej chwili prokuratura o to pyta pana Jędrzejewskiego, ale no jest coś nietypowego w tym, że zamiast powiadomić natychmiast prokuraturę, sugerując, że dochodziło do śmierci przez zaniechanie albo nawet z jakiegoś gorszego powodu w tym szpitalu, więc oczywiście dziwię się, że nikt z tym nie przyszedł natychmiast do prokuratury.
1: Doktor Jędrzejewski, były ordynator chirurgii w Szpitalu Południowym, składa dziś wyjaśnienia w prokuraturze. Według relacji lekarza procedury medyczne w tej placówce były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów dochodziło do powikłań, z których niektóre skutkowały śmiercią pacjentów. Służby i samorządy są w pełnej gotowości przed nadchodzącą do Polski falą upałów.
3: Miasta też dostały takie rekomendacje, żeby wystawiać punkty z kurtynami wodnymi i również informować mieszkańców o tym, jak zachowywać się podczas tych upałów.
1: Mówi wicewojewoda śląski Adam Zaczkowski. Wczoraj odbyła się odprawa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z udziałem wojewodów, komendantów służb oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele resortu zdrowia, infrastruktury i klimatu. Według prognoz w najbliższy weekend można spodziewać się temperatur dochodzących nawet do 40 stopni Celsjusza. Szczególnie niebezpiecznie będzie na zachodzie i południu kraju. Okupowany przez Rosję Sewastopol na Krymie przeżywa kryzys energetyczny. W mieście nie ma prądu. To w związku z nocnym atakiem ukraińskich dronów. To efekt ostatnich działań militarnych ze strony Ukrainy, mówi Filip Rudnik z Ośrodka Studiów Wschodnich.
4: Mamy do czynienia z sytuacją, w której intensyfikacja ataków różnego rodzaju na logistykę do Krymu doprowadziła do pogłębienia się problemów związanych właśnie z bezpieczeństwem dostaw paliw, ale również z energetyką.
1: Sewastopol jest główną bazą rosyjskiej floty czarnomorskiej. Z powodu ukraińskiego ataku Rosjanie przebazowali okręty do Rosyjska. Iga Świątek zaczyna dziś turniej w Bad Homburg. To dla Polki pierwszy i zarazem ostatni test przed wielkoszlemowym Wimbledonem, o czym więcej Przemysław Pozowski.
5: Świątek, czyli ubiegłoroczna finalistka niemieckiego turnieju na trawie, rozpoczyna zmaganie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona i to z numerem pierwszym. Pierwszą rywalką naszej tenisistki będzie zaś Emma Navarro. Amerykanka w pierwszej rundzie pokonała urodzoną w Kijowie reprezentantkę gospodarzy Ewę Lis 7-6-6-3. Navarro zajmuje teraz 24. miejsce w rankingu WTA, ale po słabszej pierwszej połowie roku wróciła do formy. Polka ma z Amerykanką bilans 2-1, ale ich ostatnie spotkanie w 1/8 finału turnieju w Pekinie w zeszłym roku przegrała.
1: Ich mecz rozpocznie się nie wcześniej niż o 15:30. Iga jest jedyną Polką w niemieckim turnieju. Magdalena Fręch odpadła w pierwszej rundzie po meczu z Naomi Osaką.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Warszawie?
7: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek propozycja od Teatru Kapitol, a chodzi o spektakl Kochane Pieniążki. To komedia w reżyserii Jerzego Bończaka. Główny bohater niespodziewanie wpada w posiadanie teczki z gigantyczną sumą pieniędzy. Czy będzie szukał właściciela, a może zostawi je dla siebie? Okaże się to w piątek o 19:00. Trwa nowy sezon spektakli w multimedialnym parku Fontanny. Tym razem możecie wybrać się na pokaz Wielkie Serca. Oprawę widowiska tworzą znane kompozycje muzyki filmowej i popularne utwory. Pokazy odbywają się w każdy piątek i sobotę o godzinie 21:30. Szczegóły na ten temat są dostępne w internecie. A w piątek na skwerze przy terminalu Kultury Gocław odbędzie się wydarzenie Gocławianki 2026. Zaplanowano animację dla najmłodszych i muzyczną zabawę dla tych nieco starszych. Będzie to taneczne rozpoczęcie lata. Początek o godzinie 18:00.
6: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
0: Nigdzie nie powinno padać. Temperatury od 20 stopni nad morzem to najniższe temperatury przez 23 stopnie na Suwalszczyźnie, 26 w centrum, aż do 30 stopni na zachodzie. Dave Stewart z Eurythmics jest jednym ze specjalnych gości wyjątkowego koncertu Lionela Richiego w Wielkiej Brytanii. Koncert w sierpniu, Eurythmics już teraz u mnie w Radiu Złote Przeboje, a ja nazywam się Jerzy Telesiński. Do usług.

Zaśpiewała amerykańska piosenkarka Tina Turner, która z wyboru stała się Szwajcarką. W Radiu Złote Przeboje grupa T-Rex i ciekawostka dość właśnie na temat, której wokalista z kolei wraz z takimi gwiazdami jak Led Zeppelin, The Rolling Stones, Elton John czy Rod Stewart opuścił ojczyznę na początku lat 70., żeby uniknąć wysokich podatków. W tym czasie Mark Bolan mieszkał w Monako. Warta każdych pieniędzy grupa T-Rex w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Muzyka nie ma przed nim żadnych tajemnic. Zapraszam na wieczorne spotkania z największymi. Porozmawiamy z gwiazdami i przedstawimy historię najważniejszych przebojów.
2: Słyszymy się dziś po 18:00. Tomek Grela.
0: Autopromocja.

Cool and the Gang. W Radiu Złote Przeboje zespół, który prowadzili bracia Ronald Bell i Robert Cool Bell. Piosenki pisali razem, ale to Ronald był dyrektorem muzycznym i dowodził procesem komponowania. I tak było również właśnie w tym przypadku. Po wysłuchaniu wielu utworów reggae wymyślił groove na basie i poszło.

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze scen i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie

Andrzej Grabowski w podcaście Wojewódzki Kędzierski opowiadał o swojej znajomości z Markiem Grechutą, którego zapraszał na domówki. Był dziwny. Siadał w kącie i nic nie mówił. Nie był zabawowym facetem, wspominał aktor. No to wszystkich zabawowych facetów, wszystkie zabawowe babki zapraszam na parkiet Radia Złote Przeboje.

Love Dumping i Chumbawamba. Największe przeboje lat 80. i 90. Mamy ich dla was naprawdę mnóstwo i wracamy z nimi po wiadomościach Radia Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje w środowe popołudnie, 24 czerwca. Zapraszam na wiadomości.
1: Pytania prokuratorów bez odpowiedzi na przesłuchaniu byłego ordynatora. Nad wodą dochodzi do kolejnych tragedii, sprzyja im upał. Przełomowy wyrok w sprawie rozwiązania kontraktu z ciężarną piłkarką. Agnieszka Trojnowska-Bis. Były ordynator Szpitala Południowego dr Emil Jędrzejewski stawił się na przesłuchanie w prokuraturze, ale odmówił składania zeznań bez pełnomocnika, którego, jak powiedział, nie zdążył ustanowić. Doktor przekazał jedynie dane dwóch osób, których mają dotyczyć jego informacje. Na kilkadziesiąt pytań prokuratorów lekarz odpowiadał milczeniem. Według wcześniejszych relacji lekarza wypowiedzianych w mediach, procedury medyczne w Szpitalu Południowym były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów dochodziło do powikłań, z których niektóre skutkowały śmiercią pacjentów. Jeśli relacje i sugestie lekarza Emila Jędrzejewskiego się potwierdzą, to mamy do czynienia z poważnymi przestępstwami, mówił wcześniej premier Donald Tusk i podkreślał, że należy odpartyjnić kierownictwo szpitali i wprowadzić limit czasu pracy lekarzy.
2: Poważna rozmowa o tym, ile powinni zarabiać lekarze, w ilu miejscach powinni pracować, ile może trwać najdłuższy dyżur. Rozmowa o tym, czy lekarz, kiedy jest na kontrakcie, to jest de facto poza kontrolą. To wszystko wymaga gotowości środowiska lekarskiego, w tym Naczelnej Izby Lekarskiej, do poważnej rozmowy, ale to nie jest przyjemna rozmowa.
1: Według szefa rządu dotychczas ze strony środowiska lekarskiego gotowości do niej nie było. A w Szpitalu Południowym pracował m.in. dr Kacprzyk, który mimo braku specjalizacji zarobił w rok ponad 1,5 miliona złotych. Choć wakacje dopiero przed nami, nad wodą już dochodzi do kolejnych tragedii. Wczoraj na Śląsku utonął 16-latek mimo szybkiej reakcji świadków. Ratownicy wodni podkreślają, że rośnie świadomość i coraz częściej to właśnie świadkowie pomagają ratować tonących. Jednocześnie ostrzegają przed brawurą, bo martwy ratownik to żaden ratownik. Osoby próbujące ratować innych same często toną, mówi Jarosław Zwierzyna ze Śląskiego WOPR.
3: Pamiętajmy, że wybranie numeru 112 pozwoli już na lokalizację tonięcia i dojazd służb i wtedy ewentualnie możemy się pokusić o wejście do wody płytkiej. Powinniśmy się asekurować kołami ratunkowymi lub innym pływającym przedmiotem.
1: Tylko od 1 kwietnia w Polsce utonęło już ponad 60 osób. A woda kusi, zwłaszcza że do Polski napływa fala gorącego powietrza, ale niektórzy muszą w upał siedzieć w pracy. W związku z czym minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwróciła się do głównego inspektora pracy z prośbą o podjęcie wzmożonych kontroli. Inspektorzy sprawdzą, jak pracodawcy chronią pracowników w związku z wysokimi temperaturami. Obowiązki pracodawców określa w tym zakresie kodeks pracy. Przepisy obejmują zmieniające się warunki wykonywania pracy, na przykład w związku z upałem. W sytuacji, gdy ze względu na warunki atmosferyczne dochodzi do pogorszenia warunków pracy, pracodawca powinien podjąć działania, aby je poprawić. Ciężarna piłkarka, która straciła kontrakt z powodu ciąży, wygrała w sądzie. Trybunał arbitrażowy do spraw sportu orzekł, że klub Lazio Rzym bezprawnie rozwiązał kontrakt ze szwedzką sportsmenką Mają Gothenburg. Sprawa ciągnęła się od 2 lat. Według ekspertów prawnych to przełomowa decyzja i kamień milowy w obronie praw kobiet w sporcie. Włoski klub musi wypłacić piłkarce odszkodowanie.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Warszawie?
5: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od propozycji Teatru Kamienica. Możecie się tam wybrać na spektakl Kobieta, która ugotowała męża. To forma dramatu z elementami komedii. Tam lawiny śmiechu i łzy występują naprzemiennie. To też opowieść o miłosnym trójkącie i intrygującej sztuce kłamstwa. Start w piątek o 19:00. A w sobotę możecie się też wybrać na targ śniadaniowy na Żoliborzu. Nie zabraknie pysznego jedzenia i sąsiedzkiej atmosfery. W taki sposób będzie można dobrze zacząć dzień. Początek o godzinie 9:00 w Alei Wojska Polskiego 4. Szczegóły na ten temat znajdziecie w internecie. Na koniec jeszcze jedna propozycja. Również w sobotę nad Wisłą odbędzie się rodzinne świętowanie Nocy Kupały. W programie przewidziano spacer połączony ze zbieraniem ziół, plecenie i puszczanie wianków, wspólne śpiewanie oraz ognisko. Wydarzenie jest bezpłatne. Początek o godzinie 11:00 na plaży Rusałka.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
0: 23 stopnie na Suwalszczyźnie, 26 w centrum, 30 na zachodzie, no i wyjątek. Nad samym morzem chłodniej, maksymalnie 20 stopni. Dzisiaj nigdzie nie przydadzą się parasole.

dymka korzystnie wpływa na serce, ciśnienie krwi i natrawienie. A teraz jest jej najlepszy czas. Jakie jeszcze ma walory, powiem o 16:30 w programie Dobrze Wiedzieć. Jerzy Telesiński melduje się przy mikrofonie.

Travolta. Aktor udostępnił na Instagramie nagranie z lotniska, gdzie przygotowuje się właśnie do testów przed pilotowaniem Boeinga 737. Aktor wielkim pasjonatem lotnictwa jest, ma kwalifikacje do pilotowania wielu maszyn, w tym Boeinga 737, 747, 707. Odkąd uzyskał licencję pilota w wieku 22 lat, a od roku 2002 to w ogóle jest ambasadorem linii lotniczych Qantas Airways. Polecielibyście pilotowanym przez Travolta samolotem?

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.

0: Jennifer Lopez w Radiu Złote Przeboje, w którym dzisiaj kolejna z pyszności, która właśnie teraz ma swój najlepszy czas w roku.
1: Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć.
0: Dymka. Warzywo, które po długiej zimie przywraca chęć na gotowanie i dodaje energii. Jest delikatna, świeża, a szczyt sezonu na dymkę trwa od kwietnia do czerwca, zanim jej typowa kruchość i miękkość ustąpią miejsca sile dojrzałej cebuli. Dymka zawiera witaminy C, A, K oraz te z grupy B, w tym cenny kwas foliowy. Do tego szeroką gamę minerałów, takich jak potas, wapń, magnez, jod i żelazo. Ta kombinacja skutecznie wspiera układ odpornościowy, korzystnie wpływa na zdrowie kości i zębów i pomaga w utrzymaniu prawidłowego krzepnięcia krwi. Dymka ma również silne właściwości antyoksydacyjne, pomaga chronić serce i regulować poziom cholesterolu i ciśnienia krwi. Dzięki wysokiej zawartości błonnika i niskiej kaloryczności jest idealnym dodatkiem dla osób dbających o wagę.
1: Dobrze wiedzieć.

0: złote przeboje w drodze.
1: Pięć samochodów zdarzyło się na trasie S7 w pobliżu miejscowości Maciejówka na Mazowszu. Droga jest zablokowana w kierunku Krakowa. Kolejny duży wypadek, tym razem czterech samochodów na trasie S8F w Warszawie między węzłami Prymasa Tysiąclecia Lazurowo w kierunku Poznania. Zablokowany został tam jeden pas ruchu. Do końca dnia pogodnie, ciepło, na zachodzie i w centrum upalnie. Słońce świecić będzie kierowcom mocno w oczy do późnego wieczoru.
0: Twoje radio Złote Przeboje. Yeah!

12 listopada o 13 na stadionie Szydłowianki Szydłowiec festiwal, a na festiwalu między innymi gwiazdami Fun Factory, dlatego fanom zwracam uwagę, że będzie szansa usłyszeć zespół na żywo. Jest, słuchajcie, podobno jakiś trend na Instagramie z wykorzystaniem piosenki Smooth Operator, ale że ja jestem już po 40, czyli jestem chwiejącym się nad grobem boomersem, to się nie wypowiadam na temat żadnych trendów.

Smooth Operator i Radio Złote Przeboje, w którym już za chwilę wracamy do największych przebojów lat 80. i 90., ale w wiadomościach o 17.00 zastanowimy się nad bezpieczeństwem na kąpielisku Fala w Parku Śląskim. O co chodzi, wyjaśniamy za chwilę.

0: Słuchacie Radia Złote Przeboje. W środę jest 24 czerwca. Pora na wiadomości.
1: Były ordynator Szpitala Południowego wybrał dziś milczenie przed prokuraturą. Spór o bezpieczeństwo na kąpielisku Fala w Parku Śląskim. Młodzi ludzie preferowani przy wynajmie mieszkań. W ten sposób Konin walczy z niżem. Agnieszka Trojanowska-Bis. Były ordynator ze Szpitala Południowego nie chciał zeznawać w prokuraturze bez pełnomocnika. Każde pytanie kwitował dziś milczeniem, poinformował rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Antoni Skiba po dzisiejszym przesłuchaniu lekarza. Doktor Emil Jędrzejewski stawił się przed śledczymi w charakterze świadka po tym, jak w wywiadzie dla Kanału Zero ogłosił, że w szpitalu wadliwie wykonywano procedury medyczne, w wyniku błędów dochodziło u pacjentów do powikłań, w tym kończących się śmiercią. Był ordynator przekazał notatkę z numerami PESEL dwóch pokrzywdzonych osób, z których jedna jest już znana śledczym, mówi prokurator Skiba.
2: Nie będę ukrywał, że jesteśmy zawiedzeni tym, że nie uzyskaliśmy dziś odpowiedzi na zasadnicze pytania.
1: Prokuratura wyznaczyła nowy termin przesłuchania doktora Emila Jędrzejewskiego na najbliższy poniedziałek. Donald Trump ugości dziś w Białym Domu sekretarza generalnego NATO Marka Rutte. Politycy spotkają się w związku ze zbliżającym się szczytem NATO, który odbędzie się na początku lipca w Ankarze. Szef NATO będzie chciał przekonywać prezydenta USA, że sojusz spełni oczekiwania amerykańskiego przywódcy. Mark Rutte będzie miał trudne zadanie, mówi Wojciech Kozioł z portalu Defense24.
3: Z jednej strony faktycznie musi przedstawić taką sytuację, że od poprzedniego szczytu NATO w Wilnie te nakłady na bezpieczeństwo w Europie wzrosły. Natomiast zdecydowanie trudniej będzie właśnie pokazać przydatność w kontekście cieśniny Ormus i Bliskiego Wschodu, gdzie wiemy, że Amerykanie chcieli tego wsparcia europejskiego, co nie do końca się przekładało w przypadku większości państw.
1: Szef NATO ogłosił wczoraj, że europejscy członkowie sojuszu rozmieszczają siły w pobliżu cieśniny Ormus i są gotowi wesprzeć USA, m.in. przy oczyszczaniu szlaku z min morskich. Kąpielisko Fala w Parku Śląskim weszło w spór z wodnym ochotniczym pogotowiem ratunkowym. Zarząd Śląskiego WOPR-u apeluje do swoich członków, by nie podejmowali w tym sezonie pracy przy zabezpieczaniu kąpieliska i podaje w wątpliwość bezpieczeństwo na obiekcie. To dlatego, że w tym roku na Fali w Chorzowie bezpieczeństwa będą strzegli nie woprowcy jak rok temu, ale ratownicy innej firmy. Śląski WOPR do przetargu nie przystąpił, jak mówi prezes Śląskiego WOPR-u Jarosław Zwierzyna. Z doświadczeń w całym kraju wynika, że zazwyczaj przy takich kryteriach wygrywają firmy, które nie posiadają kompetencji.
4: Pana zdaniem będzie bezpiecznie w tym roku na Fali?
5: Według mnie nie. Jeżeli firma próbuje robić nabór na kurs niecały miesiąc przed otwarciem Fali, żeby wesprzeć zatrudnienie, no nie wróży to niczego dobrego.
1: Rzecznik Parku Śląskiego Aneta Miller uspokaja i przekonuje, że o gości kąpieliska zadbają profesjonaliści.
6: Wybrany wykonawca posiada wszystkie wymagane prawem uprawnienia.
1: Kąpielisko Fala rusza w Chorzowie w najbliższy piątek. Młodzi ludzie będą mieć lepiej. Konin stawia na młodość i zamierza przyznawać dodatkowe 10 punktów w naborach na mieszkania komunalne. Dodatkowe punkty dostaną studenci ostatniego roku i absolwenci do 30 roku życia, o ile rozliczają podatki w mieście. Program ma zachęcić młodych ludzi do pozostania lub powrotu do Konina, który od lat traci mieszkańców. Pilotaż przyniósł pierwsze efekty. Większość młodych uczestników naboru otrzymała już mieszkania lub znalazła się wysoko na liście oczekujących.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Nigdzie nie powinno padać, a jeśli chodzi o temperatury, najchłodniej nad morzem 20 stopni, a poza tym 23 na Suwalszczyźnie, 26 w centrum i aż do 30 stopni na zachodzie. Dzień Ojca świętujemy przez cały tydzień w Radiu Złote Przeboje, dlatego jak przytulić 500 000 złotych z tej uroczystej okazji, powiem wam za chwilę. Jerzy Telesiński, witam w środowe późne popołudnie z największymi przebojami lat 80. i 90.

Madonna w radiu Złote Przeboje. Jak wynika z ostatnich sensacyjnych niemalże doniesień, nie będzie filmu biograficznego o gwieździe. W letnim numerze magazynu Interview wokalistka ujawniła, że decyzja jest następstwem sporu z Universal Studios dotyczącego kierownictwa kreatywnego i kosztów produkcji. Przez 2 lata pracowałam nad scenariuszem, a kolejne 2 lata spędziłam w Universal Studios z producentami, którzy zajmowali się budżetem i obsadą. Opowiadała artystka: pokłóciliśmy się z Universalem w sprawie budżetu, bo miałam wspaniałe życie, więc potrzebowałam dużego budżetu. No wszystko jasne.

0: Rozdział to promocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Przyznajcie się, że chociaż raz w życiu nociliście sobie ten przebój.
3: Chciałbym być marynarzem.
2: A jutro z okazji Dnia Marynarza sprawdzimy, kto z Was i dlaczego chciał być marynarzem.
1: Nie możecie zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6:00.
0: Autopromocja.

Whitney Houston i George Michael w Radiu Złote Przeboje, w którym jutro od rana kolejna szansa na 500 zł. Dzień Ojca, świętowany tylko w jeden dzień w roku, to dla nas za mało, dlatego świętujemy przez cały tydzień. Na złoteprzeboje.pl macie dokładną instrukcję, co robić, żeby jutro być bogatszym o 500 zł od Radia Złote Przeboje. Powodzenia!

0: Złote przeboje w drodze.
1: Dwa wypadki na autostradzie A4 na Opolszczyźnie powodują utrudnienia. Zablokowana jest trasa w kierunku Katowic w pobliżu miejscowości Pruszków po wypadku dwóch samochodów, a po awarii ciężarówki także w kierunku Katowic na A4 zablokowany jest jeden pas w pobliżu Rogowa Opolskiego. Słonecznie i pogodnie do końca dnia, pogodnie także w nocy, a będzie to noc ciepła, do 12 stopni na północnym wschodzie, do 15 w centrum i 18 na zachodzie.
0: Twoje radio Złote Przeboje.

0: Touch Me. Samantha Fox namawia nas do złego, ale my tu chłodni, profesjonalni, z takim właśnie podejściem do tego, co reprezentujemy w Radiu Złote Przeboje. Przynajmniej tak sobie wmawiam. Tomek Brel.
1: Ja wiem, czy tam do złego od razu, nie wiem, czy tam kolegi nie poniosło odrobinę, ale dobrze,
0: dziękuję.
1: Zostawmy.
0: Dziękuję. Na ciebie zawsze można liczyć. Będzie można liczyć na Tomka również po 18:00.
1: Będzie można na mnie liczyć. Będzie można też liczyć na to, że pojawią się bilety na koncert Beaty Kozidrek. Słuchajcie, sam środek wakacji, zamek w Lublinie. O tym koncercie Beata Kozidrek marzyła podobno od dziecka. No i będę miał bilety. Now I see places and faces and things you ain't never thought about thinking. If you ain't peeped, then you must be drinking and smoking. Pretending that you're looking, but you're broken. Let me get

Zespół Foreigner w Radiu Złote Przeboje. No takich złotych hitów można wysłuchać bez końca. Za chwilę 18:00 wiadomości sportowe, a potem zaczynamy całą muzykę, czyli program, w którym zdarzyć się może absolutnie wszystko.

0: 18 już prawie, a to oznacza, że czas zaczynać całą muzykę. Teraz posłuchajmy wiadomości sportowych.
1: Sport w 30 sekund.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Frekwencja na piłkarskich mistrzostwach świata na pewno będzie rekordowa. To oczywiste, bo po raz pierwszy zostaną rozegrane aż 104 mecze. Już na tym etapie obejrzało je ponad 2 miliony 850 tysięcy kibiców. Ale stadiony średnio były wypełnione w aż 99,6%. W XXI wieku równie udane były jedynie mistrzostwa w Niemczech 20 lat temu. Ruszył turniej siatkarski Ligi Narodów w Gliwicach. W pierwszym meczu Turcja gładko pokonała Chiny 3-0. Polacy rywalizację rozpoczną od meczu z Belgią, który rozpocznie się o 20. Jutro zagramy z Turcją, w sobotę z Niemcami, a w niedzielę z Argentyną.
1: Pogoda.
0: W nocy pogodnie, nigdzie nie powinno opadać. Temperatura od 11 stopni na Suwalszczyźnie, przez 15 w centrum do 17 na zachodzie. Jutro w dzień zachmurzenie małe, na północnym wschodzie nieco więcej chmur, ale też o deszczu możemy zapomnieć. Na termometrach od 24 stopni na Podhalu, przez 30 w centrum do nawet 33 na zachodzie. Chłodniej nad samym morzem, tu około 23. No w sumie taka pogoda przez całe wakacje mogłaby być i chyba nikt by specjalnie nie narzekał, prawda? Zaczynamy całą muzykę w Radiu Złote Przeboje. Prognoza muzyczna u nas też dopisuje. Bee Gees, za chwilę pojawi się Bonnie Tyler, czyli kobieta o najbardziej charakterystycznym głosie chyba w całej historii muzyki. A teraz zespół, który świętuje 45-lecie. No podejrzewam, że panowie przed laty nie spodziewali się, że będą się powoli zbliżać do półwiecza. Lady Punk.

0: Zespół Bee Gees. W ich biografii znalazłem niezwykłą historię, która im się przydarzyła tuż przed jednym z pierwszych występów. Występ miał się odbyć w kinie, no i gdy panowie biegli na ten występ, Robin Gibb upuścił płytę, na której był zapisany playback do ich występów. Płyta, jak nie trudno sobie wyobrazić, pękła, no a ponieważ mieli tylko jeden egzemplarz, to bracia postanowili wtedy zaśpiewać na żywo. No i to wykonanie spotkało się z tak gorącym przyjęciem, że stwierdzili, że światowe sceny chyba na nich czekają. Jak to przypadek rządzi karierą, prawda? Obecnie, gdyby playback się zagubił, no to mogłoby być bardzo różnie. Teraz Shania Twain w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę dobre wiadomości koncertowe dla fanów Beaty Kozidrak. Będą bilety do Lublina na 31 lipca. Sam środek wakacji, koncert Beaty Kozidrak. No, czego chcieć więcej?
1: Let's go.

Fantastyczna Bonnie Tyler w Radiu Złote Przeboje. Bonnie Tyler, która dorobiła się zaszczytnego pseudonimu Rod Stewart w spódnicy. No załóżmy, że to jest komplement. A propos kobiet niezwykłych, no to mam dla was bilety na koncert Beaty Kozidrak. To będzie sam środek wakacji, 31 lipca, Zamek w Lublinie. Podobno o tym, żeby zaśpiewać w tym miejscu, Beata Kozidrak marzyła od dziecka. No i po wielu latach to marzenie chyba się uda zrealizować. Niezwykłe wersje bardzo znanych przebojów Beaty Kozidrak i zespołu Baim, koncert Unplugged. To jest jeden z tych koncertów, na których po prostu trzeba być. Zadanie w tym tygodniu bardzo proste. Zbieramy wasze pytania do wywiadu z Beatą Kozidrak. No i bardzo was proszę o kolejne pytanie. O co zapytalibyście Beatę Kozidrak, gdybyście mieli przeprowadzić z nią wywiad? Najciekawsze, najbardziej intrygujące pytanie dzisiaj przed 20 na pewno nagrodzę biletami na Beatę Kozidrak w Lublinie. Dokładnie na Zamku w Lublinie. Nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce. Zapraszam gorąco 22 44 30. Teraz formacja Niżywych Skałów.

Stevie Wonder i Paul McCartney w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę pojawi się piosenka, która przed laty dzierżyła zaszczytny tytuł najczęściej pojawiającego się utworu w radiu. Co to za piosenka? O tym za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już w piątek o 14.30.
0: Autopromocja.
1: Złote Przeboje w drodze.
2: Poważne utrudnienia na Podkarpaciu po zderzeniu 6 aut. Zablokowana jest S19 w kierunku Rzeszowa. 5 osób zostało rannych, zablokowany jest cały węzeł Sokołów Małopolski w kierunku Rzeszowa. Utrudnienia mogą potrwać do późnego wieczora. Utrudnienie też na Krajowej Jedynce na odcinku Pszczyna-Tychy. Tam zablokowana jest droga, pojazdy kierowane są na objazd na drogę wojewódzką numer 928. Utrudnienie też na S8 między Markami a Radzyminem w pobliżu miejscowości Ciemne. Tam zablokowane 2 pasy ruchu w kierunku Białegostoku.
1: Twoje radio Złote Przeboje.

0: To zespół Police, Every Breath You Take w Radiu Złote w Szoboje. To właśnie ta piosenka przed laty dorobiła się zaszczytnego miana najczęściej granej piosenki w radiu. Tymczasem Sting, z którym udało nam się jakiś czas temu porozmawiać, przyznał, że bardzo często się zdarza, że w ogóle nie zauważa swoich piosenek, kiedy grane są na przykład w radiu.
1: Well, I only ever hear my music by accident.
2: Właściwie słyszę swoją muzykę tylko przez przypadek, gdy na przykład jestem na zakupach, czy w restauracji lub na lotnisku, akurat leci moja piosenka. Nigdy więc nie poświęcam specjalnie czasu, aby wysłuchać własnej muzyki. To nie to, o czym chciałbym się zajmować. Zawsze jestem miło zaskoczony, jeśli ją rozpoznam. Moja żona zawsze mówi: grają twoją piosenkę. Na co odpowiadam: naprawdę nie słyszę. Ale to bardzo przyjemne uczucie.
0: No a skoro Stinga już wywołaliśmy do tablicy, to za chwilę jeszcze jedno niełatwe pytanie.

0: My Way.
1: Army of Lovers, czyli najdziwniejszy zespół świata. Jeżeli nie wierzycie, no to warto obejrzeć jakikolwiek ich teledysk. Obiecałem, że dzisiaj do tablicy wywołamy Stinga, który będzie odpowiadał na trudne pytania. No słuchajcie, kiedyś zadałem Stingowi pytanie, które mnie nurtowało, no bo wiadomo nie od dzisiaj, że ma wiele nieruchomości rozsianych na całym świecie. Zadałem mu pytanie, który z tych domów, no i mieszkań, traktuje jako ten dom właściwy, rodzinny.
2: Well, home is where my wife is.
3: Dom jest tam, gdzie jest moja żona. Ale dom to dla mnie także kreatywny partner. Budynek, w którym mieszkasz, inspiruje, porusza kreatywne myślenie. Jak tylko nie odczuwam tego w mieszkaniu, to się przeprowadzam. Albo staram się sprzedać ten budynek. Bo to tak jakby wyczerpał się on z pomysłów. Jestem bardzo wrażliwy na wszystko, co mnie otacza. Większość mojego życia spędzam w hotelach. I jednak nie ma nic inspirującego w tych miejscach.
2: But I spend most of my life in hotels and I don't get much inspiration in hotels.
1: No, można by teoretyzować, natomiast jak wygląda rynek mieszkaniowy, zwłaszcza w naszym kraju, no to wiadomo, nie od dzisiaj. Przypominam, moi drodzy, po 19 będą bilety na koncert Beaty Kozidrak, Zamek w Lublinie, środek wakacji, no i przed sceną wy. Zadanie dość proste, szukam kolejnego pytania do wywiadu z Beatą Kozidrak. Najbardziej intrygujące, najciekawsze, najbardziej kreatywne nagrody. Biletami 22 4 4 30. Nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce.

0: 19 właśnie minęła, za chwilę sprawdzimy pogodę na jutro. No a teraz czas na wiadomości sportowe.
1: Sport w 30 sekund.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Zaczynamy ostatnią kolejkę fazy grupowej na Mundialu. W grupie A pewny awansu Meksyk zmierzy się z Czechami, a RPA z Koreą Południową to o trzeciej. Grupa B zagra o 21. Szwajcaria z Kanadą o pierwsze miejsce, a Bośnia i Hercegowina z Katarem o awans z drugiego lub trzeciego miejsca. O północy w grupie C Brazylia zagra ze Szkocją, a Maroko z Haiti. Pierwszy mecz w sezonie na trawie i od razu pierwsza porażka. Iga Świątek odpadła w drugiej rundzie turnieju w Bad Homburg. Przegrała z Amerykanką Emma Navarro 5-7-6-2-3-6. Rok temu Polka dotarła w Niemczech do finału, więc straci sporo punktów w rankingu.
1: Pogoda.
0: Jutro zachmurzenie małe, na północnym wschodzie nieco więcej chmur, ale nigdzie nie powinno opadać. Na termometrach od 24 stopni na Podhalu, przez 30 w centrum, do nawet 33 na zachodzie. Chłodniej nad samym morzem, tu 23. W nocy pogodnie, nie powinno padać, temperatura od 11 stopni na Suwalszczyźnie, przez 15 w centrum, do 17 na zachodzie. 33 stopnie na zachodzie, pięknie, chociaż niektórzy pewnie będą narzekać na upały. 19 już za nami, przed nami środowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. Przy okazji, moi drodzy, przypominam dzisiaj do zgarnięcia kolejne bilety na koncert Beaty Kozidrak do Lublina. Dokładnie Zamek w Lublinie, środek wakacji na scenie Beaty Kozidrak. Czego chcieć więcej? Za moment przypomnę, jak te bilety można zdobyć.

Celine Dion w Radiu Złote Przeboje. Kiedyś pamiętam, w jednym z wywiadów przyznała, że nie miała dzieciństwa, bo jej dzieciństwo to była dyscyplina i ciężka praca, ale niczego podobno nie żałuje. Dyscyplina i ciężka praca, no pewnie tak samo było z Beatą Kozidrak, na której koncert was gorąco zapraszam. Środek wakacji, zamek w Lublinie. W tym miejscu podobno Beata Kozidrak marzyła, żeby zaśpiewać od dziecka. No i wygląda na to, że marzenie uda się zrealizować. Gorąco was zapraszam, bo to jeden z tych występów, na których po prostu trzeba być. Niezwykłe wersje bardzo znanych piosenek zespołu Baim i Beaty Kozidrak w nowych aranżacjach. Zapraszam gorąco, 22 4 4 3 0. Zadanie bardzo proste. Nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce, wymyślając ciekawe, kreatywne, niezwykłe pytanie do Beaty Kozidrak. Najciekawsze pytanie na pewno doczeka się nagrody.

0: Długość dźwięku samotności i zespół Mysłowic. Kiedyś pamiętam, zadałem im pytanie, co ciekawego można znaleźć w ich garderobie przed koncertem. No bo o różnych zespołach krążą bardzo rock'n'rollowe opowieści. No i słuchajcie, wygląda na to, że w garderobie zespołu Mysłowic wieje nudą.
1: Z takich niestandardowych rzeczy, myślę, i nie rock'n'rollowych zupełnie, to wożę ze sobą urządzenie, które nazywa się nebulizator. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, o co chodzi. Jest to pewnego rodzaju inhalator i po każdym koncercie albo przed robię sobie po prostu nebulizację z soli fizjologicznej, żeby mój aparat mowy był w stanie po prostu udźwignąć ciężar koncertowania.
0: No proszę bardzo, a propos spraw koncertowych, no to przypominam, jeszcze przed 20 na pewno pojawią się bilety na koncert Beaty Kozidrek do Lublina.

0: Falco w Radiu Złote Przeboje. Co ciekawe, profil nieżyjącego od 30 lat Falco obserwuje ponad 60 tysięcy fanów. Tak swoją drogą, Falco to jeden z niewielu artystów muzyki pop, który doczekał się musicalu o sobie. Od zeszłego roku w jednym z wiedeńskich teatrów wystawiany jest musical Rock Me Amadeus, opowiadający o życiu właśnie Falco.
1: Autopromocja.
2: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja.
2: To jest Radio Złote Przeboje. Wake me up.

Tina Turner i The Best w Radiu Złote Przeboje. No, pamiętam, jak to kilka lat temu Tina Turner została wypatrzona przez jednego z naszych rodaków w Chorwacji, naszej ulubionej. No i nie wiedzieć, czemu portale plotkarskie żyły tym tematem przez dobry tydzień. No, jeżeli my jeździmy do Chorwacji, to Tina Turner przecież też mogła. Ale pamiętam też jedną myśl, że Tina Turner zapewne w korkach na tamtejszych autostradach nie stała, tylko przypływała jachtem. Zresztą nie tylko Tina Turner była widziana przed laty w Chorwacji, można było tam też zobaczyć na przykład Michaela Jordana. No, jego akurat nie sposób nie zauważyć. Sonic teraz.

0: Ale że ja tego dawno nie słyszałem. John Cicada w Radiu Złote Przeboje. Dawno też nie pojawiły się w programie Cała Muzyka tak wspaniałe bilety. Bilety na koncert Beaty Kozidrak. No bo wyobraźmy sobie sytuację następującą. Niezwykłe miejsce, bo zamek w Lublinie. O koncercie w tym miejscu Beata Kozidrak podobno marzyła od dziecka. Niezwykła data, bo sam środek wakacji, 31 lipca. No i na scenie gwiazda niezwykła, Beata Kozidrak. Zadanie było bardzo proste. Pytanie do Beaty Kozidrak. Najbardziej intrygujące, najciekawsze takiego, którego jeszcze nikt nie zadał. O to was prosiłem, no i wygląda na to, że mamy szczęśliwca, który będzie się bawił razem z Beatą Kozidrak.
1: Dzień dobry, tu Ania. Jestem z Opola. Często oglądałam panią Beatę Kozidrak na scenie, na festiwalu w Opolu. Pierwszy raz widziałam ją, jak byłam nastolatką i była w takim super kostiumie, takim panterkę i śpiewała Józek, nie daruję ci tej nocy i tak szła jak kocica po tej scenie. Mam pytanie, czy nadal ma ten kostium w swoich zasobach?
0: Wszystko jasne. Posyłam bilety w takim razie. Nie ostatnie w tym tygodniu. Kolejne pojawią się już jutro.

Absolutnie pięknie, spajsetki w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 20 i strefa gości. Dzisiaj artysta, którego bardzo dawno u nas nie było. Kuba Badach. Będą trudne pytania. Tak, rodzinne też.

Próbuję sobie przypomnieć, kiedy ostatnio widzieliśmy się z Kubą Badachem w programie Cała Muzyka, no i wygląda na to, że to będzie chyba radiowy debiut. Jak działa show biznes? Za chwilę historia, która jest dowodem na to, że działa w sposób totalnie nieprzewidywalny i przypadkowy. Jak współpracuje się z małżonką? Tak, tak, wątki rodzinne w przypadku Kuby Badacha pojawić się po prostu muszą. Zostańcie z nami, będzie ciekawie.

0: Moi drodzy, coś mi się wydaje, że to będzie kolejny chyba radiowy debiut w programie Cała Muzyka, bo o ile sięgam pamięcią, Kuby Badacha w naszym radiowym studiu, przynajmniej u mnie, nie było. Dzień dobry, nie, dobry jest, wieczór.
1: Kłaniam się, jestem po raz pierwszy faktycznie. Debiutant radiowy, ojej.
0: Ojej. Na pewno porozmawiamy o nowościach muzycznych, ale słuchaj, muszę cię zapytać o to, jak to było z tą nagrodą, którą dostałeś w Opolu, Nagroda Dziennikarzy. Najciekawsze są chyba kulisy tego wszystkiego, bo tak, menadżer dowiedział się podobno kilka godzin przed. Co więcej, dzwoniono do niego z pewnego numeru.
1: Tak.
0: I o ten numer mi chodzi.
1: Arek Kos, mój menadżer, napisał do mnie SMS-a na godzinę przed wyjściem z hotelu, bo to jest bardzo fajnie tam wymyślone. To znaczy, że są po prostu organizowane transporty dla występujących, dla muzyków, dla wszystkich, którzy biorą udział w festiwalu, żeby no nie wszyscy siedzieli naraz na kupie w dosyć niewielkiej przestrzeni, ponieważ nie wiem, czy wiesz, że tam jest taka mała sala koncertowa na tyłach amfiteatru, w której normalnie odbywają się koncerty, w której ostatnio grałem swój koncert na trasie koncertowej Radio Edit, która później jest podzielona na takie mikroboksy. Po prostu to wygląda jak patodeweloperka. Po prostu takie naprawdę maleństwa, takie półtora metra na półtora metra, gdzie wszyscy artyści są rozlokowani. Ściany są z jakiejś plastikodykty. Więc faktycznie, gdybyśmy wszyscy byli naraz tam na miejscu, to było słabo. Więc wszyscy mamy te transporty wyznaczone na konkretne godziny i gdy już się rozpoczął ten wieczór festiwalowy, ja dostaję SMS-a godzinę przed wyjściem, że dostałeś nagrodę dziennikarzy i fotoreporterów. Co ja odpisuję? O matko. Dzwonię do menadżera, mówię, słuchaj, jak to? Mówi, słuchaj, nie wiem, jeszcze sprawdzam, bo sytuacja jest jakaś dziwna, być może ktoś mnie wkręca. Mhm. Bo telefon dostałem, wyświetla mi się numer telefonu Kasia Cerekwicka, PRIV. Więc Kasia, on kiedyś jeździł z Kasią Cerekwicką na koncerty lata temu, więc odbieram, słyszę kobiecy głos, halo, no i jest rozmowa, że dostałem nagrodę. Więc mózg eksploduje, dlaczego Kasia Cerekwicka dzwoni i mówi, ale to nie jest też głos Kasi Cerekwickiej. Więc później Arek zadzwonił do organizatorów, czy to nie jest jakaś wkrętka. No i okazało się, że jakimś cudem po 17 latach po prostu Kasia Cerekwicka już dawno zrezygnowała z tego telefonu, zmieniła numer i maszyna losująca wylosowała kogoś, kto pracował przy festiwalu opolskim. Więc to było pierwsze zaskoczenie. Dla mnie ta nagroda była też bardzo zaskakująca, bo nie wiem, czym sobie na nią zasłużyłem i wymyśliłem, że chyba tym, że po prostu byłem uczestnikiem, który siedział na tym festiwalu najdłużej, bo faktycznie w tym roku spędziłem 9 dni na festiwalu, bo musiałem przyjechać na próby w sobotę, chyba jeszcze przed 1 czerwca, w niedzielę już o 9 rano gotowość, bo próba za nią wyszkoni, później poniedziałek, próba wtorek, jakieś tam rozmowy, wywiady, środa, czwartek i tak generalnie praktycznie codziennie były jakieś aktywności, więc faktycznie dziennikarze widzieli mnie przez większość czasu, ale to nie jest tak, że ja się kręciłem po to, żeby dostać nagrodę. Więc było to zaskakujące i roześmiałem się w duchu, bo poczułem się jak przez moment, jak mój teść, który kiedyś lata temu w czasach studenckich, zresztą pisał o tym chyba, mówił o tym w swojej książce, dostał nagrodę. Wziął udział, został zmuszony do jakiegoś konkursu tanecznego, wziął udział w konkursie tanecznym, a taniec nie jest jego domeną dostał nagrodę. I na nagrodzie brzmiał napis dla uczestnika, który przyjechał z najdalej. Więc ja się trochę tak czułem.
0: Mogę obiecać, że temat szanownego teścia na pewno jeszcze pojawi się w trakcie naszej rozmowy. Muszę cię zapytać o moim zdaniem trochę przewrotny tytuł ostatniej płyty, czyli Radio Edit, bo mnie jako radiowcowi Radio Edit kojarzy się niestety ze skrótami.
1: Tak. A mnie się skojarzyło te pomysły, które zacząłem gromadzić. W pewnym momencie sobie uświadomiłem, że skręcam trochę w stronę prostszych rozwiązań harmonicznych, utworów, które no, cechuje tak zwany kołys, czyli mają fajny groove jakoś specjalnie łamany, więc można się do nich pokołysać, mają trochę prostszą strukturę i żeby utrzymać porządek na pulpicie, po prostu stworzyłem folder Radio Edit, bo stwierdziłem, że to są takie utwory, które gdzieś w równoległej rzeczywistości mogłyby zaistnieć w przestrzeni radiowej, ale raczej to musiałyby być lata może 90. albo 80. Mm-hmm. i no właśnie, w innych realiach, w innej rzeczywistości, bo moje piosenki mają to do siebie, że zazwyczaj na antenach nie goszczą. Ostatnio nawet analizowałem to pod kątem z kilkoma producentami. Rozmawialiśmy o tym, co może być przyczyną, jeśli chodzi o warstwę brzmieniową, bo okazuje się, że faktycznie te utwory, które preferuje antena, one mają pewien rodzaj brzmienia, pewne pasma są po prostu preferowane na etapie aranżacji i później miksu, masteringu, po to, żeby te utwory jednak brzmiały do siebie trochę podobnie, żeby nie było takich dużych skoków brzmieniowych, które spowodują, że słuchacz albo straci zainteresowanie, albo stwierdzi, co to jest, i przełączy na inną rzecz, która jest podobna do tego, co słyszał przed chwilą i jest po prostu przyjaźniejsza dla ucha. Więc nazwałem ten folder w ten sposób, a później stwierdziłem, że płytę przewrotnie też tak nazwę, ponieważ Radio Edit, tą nazwą opisujemy piosenki, które powinny mieć 2 minuty 30 tak. do 3 minut. Nie udało mi się, wszystkie mają powyżej 4 minut. Więc sam sobie strzelam w kolano i to na etapie pisania. I mówię, Radio Edit, no, to mógłbym napisać. Pamiętam taką płytę szwedzkiej artystki Meja. Końcówka lat 90. Ona miała taki świetny przebój. It's all about the money. It's all about the dum. I don't think it's funny. Świetny, radiowy, fajny numer. Fajnie brzmiący, dobrze napisany. Ze świetnymi gitarami akustycznymi grającymi. Taki bardzo dobry, bardzo fajne podziały. I jej płyta wpadła mi kiedyś w łapy. I byłem właśnie zszokowany tym, że na płycie znajdują się właściwie same single. Ta płyta jest świetnie napisana, wyprodukowana przez bardzo mądrych Szwedów i wszystkie utwory miały około 2 minuty 30 sekund, maksymalnie 3 minuty i każdy utwór nadawałby się na singla, ale tylko jeden się przebił. Więc ja stwierdziłem, że napiszę piosenki takie, jak ja czuję, nazwę to przewrotnie Radio Edit i zobaczymy. No i na razie nikt nie zaproponował mi nagrody, oprócz nagrody fotoreporterów i dziennikarzy.
0: Ale w Radiu Złote Przyboje gramy największe hity lat 80. i 90., więc kto wie. Kuba Badach dzisiaj w programie Cała Muzyka. Za chwilę wracamy do rozmowy.
2: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje.

0: Dzisiaj w programie Cała Muzyka, gość niezwykły, Kuba Badach. No, ja nie pamiętam, kiedy ostatnio się widzieliśmy. Dlatego tematów będzie mnóstwo. Ostatnia płyta pod przekornym tytułem Radio Edit. Słuchaj, no muszę cię zapytać o początek prac i o inspirację.
1: Jak zacząłem pisać te rzeczy, to inspiracją był stary syntezator Rolanda, którego nie używałem już czy właściwie nawet nie syntezator, tylko taki workstation, którego nie włączałem przez kilka ładnych lat. I pierwszy sound, który po prostu włączyłem, to było z grupy Synth Brass, czyli taka miękka barwa takich jak gdyby dęciaków, ale takich syntezatorowych, ale takich właśnie mięciutkich, ciepłych, i to mnie jakoś tak zainspirowało, że właśnie zaczęło się od utworu, który na płycie, mam to zresztą gdzieś na telefonie, mogę to udowodnić, że pierwsza melodyjka, która powstała, to było I ten riff zacząłem grać i mówię, fajne. Mhm. I od tego jak gdyby coś się otworzyło w głowie i wylały się następne rzeczy, które właśnie zaczęły tworzyć ten album.
0: Moi drodzy, no takiego wywiadu w Radiu Złote Przeboje jeszcze nie było. Idzie nam śpiewająco
1: Ja wam to śpiewająco wszystko opowiem.
0: Z Kubą Badachem. Słuchaj, do twojego ostatniego albumu na pewno jeszcze wrócimy, przyjrzymy się tekstom. Mhm. Ale pamiętam, rozdawałem niedawno zaproszenie na jeden z twoich koncertów, właściwie koncert z twoim udziałem, bo mówię o Dire Straits symfonicznie. No i pamiętam jeden z telefonów od słuchaczy. Słuchacz, jak dowiedział się, że będziesz, powiedział, biorę w ciemno. Tak, no jeżeli Kuba Badach, to biorę. Tak zupełnie poważnie, jak to jest odnaleźć się w nie swoim repertuarze? Czy wtedy jest jakaś trema, obawy większe niż zwykle?
1: Oczywiście, ale właśnie wyzwanie. Wyzwanie to jest rzecz, którą zawsze bardzo lubiłem w muzyce. I są wyzwania, które podejmuję, a są wyzwania takich, których nie mam odwagi podjąć. Tak było w przypadku pierwszej płyty zespołu Sisters. Mm. Ja tę historię już parokrotnie przytaczałem, bo gdy ten zespół nagrywał wtedy pierwszy swój album, to Bartek Królik zadzwonił do mnie, żeby mnie zaprosić do studia, gdzie z Markiem Piotrowskim puścili mi po prostu takie, właściwie to już nie były szkice, tylko to były mocno już zaawansowane na etapie produkcyjnym utwory i ja byłem wbity w podłogę, bo to brzmiało po prostu obłędnie. Ja nie mogłem uwierzyć, że oni na tak prostym sprzęcie są w stanie taki sound wykreować, takie brzmienie. Potwornie zdolni ludzie. No i myślałem, że to, szczerze mówiąc, miałem taki moment, że myślałem, że to jest taki puchar poniżenia, że po prostu koledzy mi puszczają rzeczy, co oni potrafią i no, to widzisz, to tak to się powinno robić, na razie, cześć. Ale na szczęście był ciąg dalszy, mianowicie Bartek Królik powiedział mi, że oni by słyszeli, żebym tak sobie wyobrażają, że fajnie był, gdybym ja zaśpiewał te piosenki z wokalem męskim. Mhm. A byłem tuż po wysłuchaniu demówek zaśpiewanych przez Bartka Królika. Ja po prostu, ja wtedy szczękę miałem na podłodze i powiedziałem, że mogę to zaśpiewać inaczej, ale nie zaśpiewam tego lepiej. To jest po prostu, to było zaśpiewane świetnie i tej, trochę żałuję, ale tego wyzwania nie podjąłem, bo wiedziałem, że z tym, jak Bartek Królik to zaśpiewał, no nie mam szans po prostu. To było tak rasowe, to tak dobrze się działo. A tutaj w przypadku na przykład Dire Straits symfonicznie to jest materia tak odległa od tego, gdzie ja brzmię, jak mam ustawiony, jak ustawiłem sobie głos w ogóle, jakie mam warunki, że w połączeniu jeszcze z wielką miłością do tego zespołu przyjąłem zaproszenie od Marka Napierkowskiego, bo to była jego inicjatywa. Powstała lata temu. I pytanie oczywiście sformułowane w bardzo typowy dla muzyków sposób, typu czyli morda, a ty byś nie zaśpiewał? Więc zaczęło się od morda. Marek myślał, że ja powiem, co ty? Ja mówię, słuchaj, ja Dire Straits akurat wychowywałem się na tym zespole i pamiętam, że to była moja pierwsza taka zawodowa kaseta magnetofonowa, chromowana marki Denon, na której miałem nagraną właśnie przegraną tą płytę. Więc to są takie, ja lubię wyzwania. Tak też było w przypadku płyty Tribute Andrzej Zaucha Obecny, tak było w przypadku mierzenia się z repertuarem Michaela Jacksona w tribucie Michaelowi Jacksonowi i to są, to, no, no umówmy się, mój wokal i wokal Michaela Jacksona, ja jestem brzmieniowo tutaj, on był tam, bo to jest zupełnie inna skala, inne możliwości, więc wtedy jest taka pokusa, żeby zobaczyć, na ile uda nam się tego nie zepsuć. Tak.
0: Na chromówkach nagrywało się te lepsze rzeczy, tak?
1: Tak. Tak, listy przebojów, ponieważ to się kasowało, nagrywało i tak dalej, to wszystko było na tych kasetach.
0: Typu pierwszego.
1: Tak.
0: Kuba Badach dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy o muzyce, za chwilę porozmawiamy o tekstach, no bo wszystkie teksty na płycie zostały napisane przez szanowną małżonkę. Jak się współpracowało, o tym za moment.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.

0: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przyboje. Dzisiaj wśród gości Kuba Badach. Spotykamy się przy okazji ostatniej płyty, czyli albumu Radio Edit. Jeżeli dobrze policzyłem, to wszystkie teksty na tej płycie napisała szanowna małżonka, więc muszę zadać to pytanie. Jak się współpracowało?
1: Jak mi się pracuje z Aleksandrą Kwaśniewską, małżonką Mą? Niestety doskonale. Ola uratowała mi skórę przy pierwszej solowej płycie, bo ja w pewnym momencie zorientowałem się, że piszę dla innych, wydaję rzeczy pod różnymi egidami, w tym zespół Poluzjanci, gdzie większość utworów jest mega autorstwa. I zorientowałem się, że po płycie Tribute to Andrzej Zaucha Obecny, która była moim solowym albumem, ale nie autorskim, może warto by było przynajmniej do 40 wyrobić się z płytą solową, więc skończyłem, wydałem ją w wieku 41 lat. Później minęły 3 tygodnie, otrzepałem się i mówię, zabieramy się za następną płytę, i okazało się, że minęło już lat 7. Więc Ola bardzo mi pomogła przy albumie Old School i tam właśnie błysnęła talentem, bo najpierw napisała kilka tekstów po angielsku. To był tekst właśnie do Wall of Kindness, do Tonight, i napisała najpierw anglojęzyczną wersję do utworu, który o dziwo jakoś wydawało mi się, że po angielsku dobrze będzie brzmiał, ale coś mi tam nie działało. I ona mówi, wiesz co, to może spróbuję po polsku. I dosłownie po godzinie położyła mi tekst na biurku, tekst do Jestem Kimś. I wtedy po prostu, wtedy odpadłem, mówię, Jezus Maria, no po prostu potwornie zdolny człowiek. Czułem, że tak jest, ale, ale tutaj mam to czarno na białym. I przy tej płycie było tak, że moim założeniem było to, żeby do tej pory najczęściej tworzyłem z Januszem Onufrowiczem, który był nadwornym tekściarzem i jest zespół Poluzjanci. Fajnie się zawsze dogadywaliśmy, mieliśmy jakiś wspólny przelot i mieliśmy bardzo fajny system pracy, to znaczy ja piszę muzykę, ja się nie zajmuję pisaniem tekstów. Nie mam łatwości w ugniataniu tej materii. Świetnie sobie radzę z dźwiękami. I jak po prostu widzę, że ja jestem szybki w dźwiękach, a ktoś jest bardzo szybki w klejeniu słów w taki sposób, żeby to się układało w dobrą historię, którą ja jestem w stanie przekazać, no to ja zostawiam to pole tej osobie, która potrafi je uprawiać w sposób mistrzowski. I tak było przez lata, ale właśnie przy tym albumie Old School stwierdziłem, że właśnie chcę trochę dać i sobie, i innym szansę, żebyśmy mieli różne rodzaje narracji. I Radio Edit to w założeniu była płyta, na której miały się znaleźć teksty różnych autorów, ale historia toczyła się w sposób bardzo naturalny, to znaczy ja wychodziłem z pracowni, która ma całe 11 metrów kwadratowych i po prostu pierwsza osoba...
0: Żywa istota
1: dokładnie, którą spotykałem, to był zazwyczaj pies. Pies nie był zainteresowany w ogóle moją twórczością, więc to żywą istotą była małżonka. I puszczałem te właśnie demówki. I Ola zazwyczaj mówiła, wiesz co, to fajne. To ja bym spróbowała coś do tego napisać. I po kilku dniach z niej muszę trochę wydzierać te rzeczy, bo ona najchętniej by dawała mi już gotowy wiersz, gotowy tekst od początku do końca. A ja lubię znać tekst na wstępnej fazie, czyli jak jest zwrotka, refren, bo wtedy mi to też daje wyobrażenie tego, gdzie można pójść z aranżacją, na ile tekst wpłynął na kształt utworu, bo ja zazwyczaj te demówki robię już z jakimś takim szkicem, brzmieniowym, żeby to już dawało poczucie jakiegoś klimatu. Nie staram się pisać muzyki, robić demówek na gitarze akustycznej, a później opowiadać, słuchajcie, bo tam będzie chór 300-osobowy, także wyobraźcie to sobie, no bo to tak nie działa. Wiem, że zazwyczaj osoba opisująca historię fajnie, jeżeli już znajdzie się w jakimś konkretnym klimacie brzmieniowym, więc tak było też w tym wypadku. I Ola faktycznie już później pokazywała mi na przykład zwrotkę, refren. Ja wiedziałem, że to działa, że już nam się składa piosenka, już te moje dźwięki wzbogacone o słowa sprawiają, że to idzie kilka szczebelków wyżej. Więc to była bardzo naturalna praca, proces bardzo spokojny, organiczny i o dziwo właśnie bezkonfliktowy, ponieważ ja właściwie nie moje zastrzeżenia do tych tekstów to było kilka miejsc, gdzie dopiero gdy śpiewałem to w studio, to okazywało się, że jakaś zbitka dzy-dzy jest po prostu zbyt gęsta od strony rytmicznej i to nie do końca się, nie za bardzo jest wygodne i Ola mówi, a wiesz co, dobrze, to ja to zmienię. Więc tak się stało w jakiś cudowny sposób i w pewnym momencie dopiero zorientowaliśmy się, że my mamy właściwie gotowy materiał na płytę. I ona mówi, no to słuchaj, zaczynaj to nagrywać.
2: Zgłoś to za X.
1: A później okazało się, że 3 nominacje do Fryderyków, co było z poważnym szokiem, bo w życiu się nie spodziewałem, że moja płyta będzie nominowana do albumu roku w kategorii pop, bo to jest troszeczkę trudniejsza rzecz, więc to, że branża to doceniła, to jestem naprawdę, połychtało to moje ego.
0: Coś mi mówi, że tematów będzie mnóstwo, ponieważ Kuby Badacha, o ile sięgam pamięcią wstecz, w programie Cała Muzyka nigdy nie było. No będziemy nadrabiać te zaległości, za chwilę wracamy.
3: Radio Złote Przeboje. Radio Złote

0: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości Kuba Badach. Rozmawialiśmy o ostatniej płycie, czyli albumie Radio Edit. Jak się okazuje, wszystkie teksty na tej płycie są autorstwa szanownej małżonki Aleksandry Kwaśniewskiej. Miało być trochę inaczej. No właśnie, czy wy będziecie taką spółką kompozytorską, jak na przykład Elton John i Bernie Taupin?
1: Nie jestem w stanie na to pytanie, znaczy bardzo chciałbym, żeby tak było, ale to wszystko zależy od tego, kiedy się u mnie wyczerpie źródełko z pomysłami, albo kiedy moja żona stwierdzi, że nie ma nic do powiedzenia. Chociaż śmiem podejrzewać, że raczej ten moment u niej nie nastąpi.
0: Ja podejrzałem jakiś wywiad właśnie i okazało się, że to jej wielką frajdę sprawia.
1: To jej sprawia wielką frajdę i ona ma faktycznie niesamowitą łatwość do właśnie w kreowaniu jakichś tam świetnych historii, które no właśnie, one są pisane do niezbyt prostych struktur rytmicznych. Ja piszę w taki sposób, który trochę preferuje właśnie jednosylabowce. Umówmy się, język polski nie jest zbyt bogaty na tym polu. A Ola sobie świetnie sobie z tym radzi. Także cóż, jeżeli w lipcu tego roku mam nadzieję, że siądę do wymyślania kolejnych rzeczy, no to zobaczymy, jak następne prace przebiegają, ale ja bardzo chciałbym, żeby tę współpracę kontynuować.
0: Lipiec tego roku, porozmawiajmy w takim razie o sierpniu, bo sprawdzałem twoją datę urodzin, no i tam majaczy na horyzoncie pewna data. Czy 50 to jest wiek, którego facet się powinien obawiać? Pytam, bo różne rzeczy się zdarzają również w moim kręgu znajomych. 50 jest takim jakimś momentem, że coś się zaczyna dziać?
1: U mnie się dzieje bardzo dużo od wielu lat, więc Ola to świetnie opisała właśnie w jednym z tekstów. Wciąż nie wierzę w PESEL na papierze, liczby obce ciało, w głowie ciągle maj. I my się właśnie trochę czujemy cały czas w głowie nastolatkami, ale gdy patrzę w lustro i widzę siwiznę, która zresztą bardzo mi się podoba i całe życie czekałem na to, żeby być siwy.
0: Tak.
1: Ja się dobrze czuję bardzo ze sobą właśnie. Całe życie czułem, że dopiero po 30 moje życie zacznie się układać. Nie wiem dlaczego. Mhm. Ale naprawdę, od dziecka miałem takie przeczucie, że spokojnie, dopiero po 30 ja będę mentalnie gotowy na pewne rzeczy, będę na tyle dojrzały. I gdy rozmawiałem z moimi rówieśnikami, którzy na przykład byli przerażeni tym, że 40 na horyzoncie i co teraz, a ja miałem takie poczucie, że kurczę, no to jest wreszcie ten moment, kiedy suma naszych doświadczeń spotyka się w takim punkcie, gdzie my mamy możliwość wreszcie znajomości, kontakty, doświadczenie, że możemy wreszcie ten zbiór naszych doświadczeń w odpowiedni sposób wykorzystywać. Mm. I od 40 do 49 czułem się całkiem nieźle ze swoim ciałem. Oczywiście wszystko boli, ale okazuje się, że mnie z jakichś tam problemów zdrowotnych wszystko boli od dziecka. Nad tym też pracujemy. Ale ja w ramach, jeżeli jest coś takiego jak kryzys wieku średniego, to u mnie przejawia się w ten sposób, że zaczynam mieć coraz więcej chęci do wracania do jakichś takich aktywności fizycznych, no bo umówmy się, bycie w trasie koncertowej około 200 dni w roku sprawia, że człowiek jednak dużo siedzi, potem się rusza na scenie, ale no brakuje takiej regularności, takiego prawdziwego ruchu, więc w tamtym roku kupiłem sobie rower i mam wrażenie, że nie umiem na nim jeździć kompletnie.
0: Spokojnie, to przyjdzie z wiekiem.
1: I czekam na pierwsze poważne over the bar, kiedy po prostu przelecę i wykonam tak zwaną koparkę nasiębierną albo

0: W ostatnim roku uświadomiliśmy sobie, ile takich jeszcze wycieczek przed nami. 10, 15, właśnie. Bo potem już nie będzie miał na to chyba nikt siły na taką podróż. Dopadają ci takie rzeczy?
1: Nie dopadały mnie do zeszłego roku, gdy właśnie jeden ze znajomych mi uświadomił to, że gdy z taką nonszalancją powiedziałem o tym, że nie wiem, narty w tym roku może będą, może nie będą, i wtedy właśnie padło, no dobrze, ale ile jeszcze tych wyjazdów masz przed sobą? Mhm. Nie no! Jak to ile? Mówi, ile? Policz sobie. Ile jest sezonów narciarskich, ile razy jeszcze na tych dechach staniesz? Bo mówi, w pewnym momencie no, kolanko może wysiąść, coś tam, znaczy oczywiście w każdym wieku może wysiąść kolano i możemy mieć kontuzję jakąś poważną w każdym wieku, ale dopadło mnie to, mówię, ranny, przecież ja faktycznie tak jeszcze mam ze 20 sezonów przed sobą, takich aktywnych. Chociaż jak widzę właśnie moich teściów, jak śmigają na dechach, to mam wrażenie, że tam sky is the limit. I nie mogę im dotrzymać tempa, a no, jeżdżę dosyć sprawnie, bo praktycznie od dziecka.
0: A propos, no właśnie, pojawiły się wątki rodzinne i już za kilka minut na pewno zadam to pytanie. Jak to jest być zięciem prezydenta?
2: Radio Złote Przeboje.

21 właśnie minęła. Dzisiaj w programie Cała Muzyka Fantastyczny Kuba Badach. Spotykamy się przy okazji ostatniej płyty, czyli albumu Radio Edit. Płyty niezwykłej, bo wszystkie teksty są autorstwa Aleksandry Kwaśniewskiej. No właśnie, wątki rodzinne na pewno dzisiaj się pojawią. Zostańcie koniecznie z Radiem Złote Przeboje.

0: Dzisiaj w programie cała muzyka. Kuba Badach w Radiu Złote Przeboje. No właśnie, obiecałem, że zadam to pytanie. Muszę, bo się uduszę. Jak to jest być zięciem prezydenta?
1: Znaczy może tak, bo my jesteśmy już z Olu kilkanaście lat po ślubie, a w tym roku to jest 17 lat naszej znajomości, więc już no, jesteśmy dosyć mocno zrośnięci ze sobą i na przestrzeni lat faktycznie miałem często takie poczucie bardzo poważnego niedouczenia, bo mój teść, cechuje go to, że po prostu jego wiedza na praktycznie każdy temat jest tak rozległa, tak głęboka i on po prostu, on ma niebywałą pamięć. Chyba najlepszym przykładem jest to, że czasami sobie dla hecy gramy w quizowanie na gazeta.pl.
0: Zgarnia wszystko.
1: Tak, on ma 15 na 15, a my z żoną jesteśmy w drugim teamie razem i mamy na przykład 9 na 15. Mhm. I to jest przerażające, jak tam pada jakieś pytanie o jakąś olimpiadę w którymś tam roku i pierwsze miejsce na 400 metrów zdobył kto? Ja mówię, skąd ja mam takie rzeczy wiedzieć? Ja mówię, no jak to? Pierwsze miejsce miał ten, drugie miejsce miał ten. No to jest w ogóle ciekawe, bo drugie miejsce, w tym momencie podaje mi nazwisko, jego ojciec był ministrem i pada jakaś cała historia po prostu życia jakiegoś zawodnika, który miał drugie miejsce na 400 metrów. I w tym momencie moja głowa robi puf, mówię, dziękuję bardzo, wysiadam. Ale to jest fajne, że ja z kolei jestem, już mam takie poczucie, że jestem fachowcem w swojej dziedzinie i sporo wiem na temat muzyki i wszystkich rzeczy, które się kręcą wokół muzyki, więc potrafimy się uzupełniać historiami. I to jest fajne. Fajne jest przebywanie wśród ludzi, którzy są ciekawi drugiego człowieka. A do takich zalicza się właśnie rodzina mojej żony.
0: My jesteśmy ciekawi dzisiaj Kuby Badacha, który jest gościem programu Cała Muzyka. Słuchaj, w wielu wywiadach z tobą pojawia się wątek swego rodzaju niedopasowania, bo ty jako nastolatek właściwie obracałeś się w towarzystwie dużo starszych,
1: tak,
0: od siebie.
1: Tak.
0: Czy to był twój wybór?
1: Tak. To znaczy, moją decyzją było to, że idę w muzykę i rodzice przestrzegali mnie przed tym w bardzo taki mądry, spokojny sposób. To znaczy, kiedyś usłyszałem takie zdanie, że bardzo kibicują, to jest w ogóle super, natomiast muszę mieć świadomość tego, że jeżeli pójdę w tę dziedzinę na 100%, to zawsze muszę się oswoić z myślą, że zawsze co chwilę będzie się pojawiał ktoś lepszy. I że z tym się trzeba będzie mierzyć i że to nie będzie łatwe. Chyba gdzieś to mi utkwiło w głowie, bo przez lata mam jakiś taki imperatyw wewnętrzny, który wpisuje się w takie zdanie, które kiedyś usłyszałem na trasie koncertowej od wielkiego mistrza perkusjonaliów Nipinoi, z którym grałem przez wiele lat. To był taki wybitny perkusjonista holenderski, ale japońsko-indonezyjskiego pochodzenia, który nagrywał, nagrał chyba ponad 400 płyt z Billy Cobhamem, z Animalsami grał, w ogóle ze wszystkimi. I on kiedyś powiedział piękne zdanie, które stało się takim motto moim zawodowym: bądź mistrzem w ramach własnych ograniczeń. Więc jak gdyby trochę uprzedzając te rzeczy, które się mogą wydarzyć, czyli że co chwilę będę spotykał kogoś, kto ma większy talent, kto ma większe umiejętności, takim dla mnie bezpiecznikiem było właśnie to, że starałem się uświadomić, być w jakiejś takiej szczerości przed sobą, jakie mam mocne strony, jakie mam słabe strony jako muzyk, i te mocne strony rozwijać i dopracowywać właśnie do takiego stopnia, żebym osiągnął jakiś tam satysfakcjonujący poziom w ramach właśnie tych rzeczy, które są mi dane. Bo ja wiem, że nie zaśpiewam nigdy tak dobrze jak Stevie Wonder i tak wysoko, bo po prostu inaczej mam skonstruowany trakt wokalny. Moje krtań, tchawica, struny, Każdy z nas brzmi inaczej i często, gdy zaczynamy śpiewać, to bardzo chcemy śpiewać jak ktoś. Jedną z najtrudniejszych rzeczy jest pogodzenie się z tym, że brzmimy tak, jak brzmimy i możemy śpiewać jak my i mieć to swoje brzmienie, ten swój sound. No i na początku jest ciężko, bo zazwyczaj nam się to brzmienie nie podoba.
0: Nie podoba.
1: I ja nadal nie przepadam za słuchaniem siebie i ograniczam to do absolutnego minimum, ale już teraz jestem w stanie wysłuchać płyty od początku do końca, którą zaśpiewałem i podchodzę do tego już ze spokojem. Ta płyta Radio Edit już jest takim albumem, że mówię, okej, tutaj na tej płycie już w miarę potrafię śpiewać. Mhm. Już to już jest taki moment, że zdobyłem też na przestrzeni lat taki wachlarz tych farb, różnych kolorów, tych różnych, znam mnóstwo patentów, jak sobie poradzić, jak operować głosem, jak używać tego instrumentu w taki sposób, żeby, jak kiedyś powiedziała znakomicie jedna z wokalistek, żeby śpiewać odsetkami, a nie kapitałem, że już w tej chwili wydaje mi się, że potrafię to robić. Ale faktycznie ja bardzo wcześnie zacząłem pracować z bardzo poważnymi muzykami i to wydaje mi się, że też miało ogromny wpływ na to, kim jestem teraz, ponieważ ja na własne oczy widziałem w akcji tych zawodników z tak zwanej starej szkoły, czyli właśnie muzyków, którzy są wykształceni, którzy mają ogromny szacunek do materii muzycznej, do nut, do instrumentu, do ludzi, którzy pracują, wszystkich ludzi, którzy pracują przy koncercie i mają jakąś taką, mimo czasami bardzo wysokiej pozycji zawodowej, zawsze mieli jakąś taką pokorę, która objawiała się tym, że po prostu byli bardzo normalni. Wydaje mi się, że to mi zawsze trochę imponowało, trochę chciałem być taki, taki jak oni. To być może pokrywało się z tym, że po prostu no trochę taki jestem po prostu. No, więc.
0: Ja wiem, o czym mówisz, bo dane mi było rozmawiać z nieodżałowanym mistrzem Romualdem Lipko i okazał się tak normalnym człowiekiem, że to jest aż nie do wyobrażenia.
1: Wejdę tylko w słowo, bo pamiętam, że kiedyś właśnie któryś z prowadzących, któryś z talk show takich amerykańskich, nie pamiętam kto to był, ale któryś z hostów tych takich wieczornych programów właśnie, gdzie zaprasza się gościa i tak dalej, opowiadał właśnie o tym, jaka wielka różnica jest między młodymi gwiazdami, a gwiazdami starszej daty, że jakaś tam młodziutka wokalistka, która właśnie w tym momencie jest na szczycie, że ona jak się pojawia w programie, to przychodzi z nią 20 osób, jeden kręci Instagramy, drugi TikToka, trzeci świeci światłem, czwarty niesie ubranie, piąty robi makijaż w trakcie i wszystko jest po prostu, jest ogromna zawierucha i takie poczucie obcowania właśnie z kimś niedostępnym, niesamowitym, wielkim, kto ma na swoim koncie dopiero jeden przebój. A on mówi, a później przychodzi Stevie Wonder ze swoim asystentem, po prostu no, musi mieć asystenta, żeby się swobodnie poruszać i że gdy przyjeżdża Stevie Wonder, to cała ekipa czeka, bo on zawsze przywozi ze sobą pączki dla wszystkich. To jest takie piękne po prostu, jak przyjeżdża Stevie, to wszyscy jedzą pączki.
0: No właśnie. Chętnie bym powiedział, co dostałem od Romualda Lipko, ale niestety nie mogę tego powiedzieć. Ale skoro już Romualda Lipko przywołaliśmy, to za chwilę porozmawiamy o tak zwanych sztuczkach kompozytorskich.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przywoje Kuba Badach. Przed momentem przywołaliśmy postać wielkiego nieobecnego Romualda Lipko, który opowiadał mi, że zawsze czuł, kiedy zbliża się tak zwana wena, zamykał się w pokoju, no i faktycznie po chwili miał już gotową melodię. Słuchaj, jak to jest u ciebie?
1: U mnie to jest tak, że przez wiele lat czekałem na wenę i faktycznie były takie momenty, kiedy w pewnym momencie coś się zaczęło w głowie pojawiać i człowiek wtedy, no, nauczyłem się tego, żeby zawsze mieć jakiś instrument, którego nie trzeba podłączać do prądu, do którego można siąść, i czyli jest to pianino albo no tutaj prąd jest potrzebny, czyli piano Fendera, chociaż akustycznie też można na tym zagrać, i żeby można było szybko jakiś pomysł zarejestrować. I przez lata trochę czekałem na wenę, ale kilka lat temu przeczytałem świetny cytat Pablo Picasso, który właśnie zapytany o to, jak często wena go odwiedza, to odpowiedział, że wena to jest coś, co kręci się wokół artysty przez cały czas, tylko akurat musi go zastać przy pracy. I wziąłem to sobie pod rozwagę i zauważyłem, że faktycznie, gdy siadam do instrumentu i nastawiam się na to, że teraz czekam na tą wenę, no to różnie może być. I wtedy pojawia się frustracja, bo człowiek ma poczucie traconego czasu, że już powinien coś robić i tak dalej. W momencie, kiedy odpuszczę to po prostu i zaczynam się muzyką, mówię, dobrze, no dzisiaj nic nie przychodzi po prostu, no to sobie poćwiczę, to poruszam łapami. Ja skończyłem fortepian klasyczny, więc gdzieś tam cały czas staram się kontakt z tym instrumentem mieć. W pewnym momencie, nigdy nie wiem, kiedy to nastąpi, pojawia się jakiś rodzaj riffu, coś, co otwiera jakąś klapkę w głowie i mówię, o, jest to jest ciekawe. Moment. I lecimy, i lecimy, i lecimy. I od tamtej pory faktycznie zauważyłem, że każdy moment, kiedy po prostu poświęcę czas na to, żeby po prostu sobie posiedzieć swobodnie, bez żadnych oczekiwań przy instrumencie, to zazwyczaj coś ciekawego wychodzi. Ale zdarzały się oczywiście takie... Kiedyś miałem sposoby na to, żeby tę wenę zaprosić do siebie, i tak było w przypadku płyty, którą pisałem dla Ewy Bem w roku chyba 99 albo 2000. Kaja została poproszona o napisanie połowy płyty, a ja o napisanie drugiej połowy. Miałem wtedy tam 20 parę lat, więc to w ogóle mój mózg eksplodował. Ewa Bem do mnie dzwoni i mówi, że podoba jej się to, co robię z zespołem Policjanci i czym mógłbym napisać. Więc jak do tego podejść? Nie miałem w ogóle bladego pojęcia, jak napisać muzykę dla Ewy Bem. I stwierdziłem, że chyba muszę zaprogramować sobie głowę jej brzmieniem, jej sposobem frazowania. I przez, nie wiem, 3-4 tygodnie słuchałem non-stop wszystkich rzeczy Ewy Bem. Bem i Beck i tak dalej. Cały czas ładowałem głowę po prostu tymi informacjami. I któregoś dnia wstałem z kanapy, włączyłem piano Fendera i pisałem piosenkę po piosence. Po prostu całe formy wylatywały ze mnie. Ja po prostu mówię, okej, to zaprogramowało się i teraz wylatuje. Chociaż też mam takie, troszeczkę skłaniam się w stronę teorii, o której opowiadał Winicjusz Chrust, świętej pamięci, wybitny gitarzysta jazzowy, zresztą autor tego wielkiego przeboju, który wykonywała Ewa Bem. I co z tego dziś masz? Ten pusty dom i zmartwioną czymś twarz. Świetny numer. I Winek kiedyś właśnie mówił, że jego zdaniem my nie piszemy piosenek, tylko mamy jakiś rodzaj niewidzialnego kabelka, którym czasami uda nam się podłączyć gdzieś do czegoś, co jest wyżej nad nami, co jest jakimś zbiorem po prostu wszystkich dźwięków, które były, i po prostu akurat ten nasz kabelek jest tak skonstruowany, że te odpowiednie dźwięki w odpowiedniej kolejności przechodzą, no bo umówmy się, my cały czas dysponujemy w tym stroju temperowanym, dysponujemy tymi 12 dźwiękami, tylko rozłożonymi na klawiaturze, oczywiście one mają inne częstotliwości i tak dalej, ale to jest praktycznie ciągle tych samych 12 dźwięków, które układamy tylko w innej kolejności i inaczej rozkładamy w czasie.
0: Kuba Badach dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przyboje i jeszcze się nie rozstajemy, za chwilę wracamy i porozmawiamy o koncertowaniu.
2: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje.

0: Kuba Badak dzisiaj w Radiu Złote Przeboje.
1: To ja.
0: Jedna trasa koncertowa za nami. Czytałem na twoim Facebooku, że fani liczą na dogrywkę Radio Edit. Czy coś będzie?
1: Tak. Na razie zagraliśmy tylko... właściwie zagraliśmy dwie takie trasy związane z Radio Edit. Pierwsza była przed wydaniem płyty, ale była po wydaniu takiej epki, która zapowiadała ten album, a później, gdy płyta już wyszła, to zagraliśmy taką pełnoprawną trasę z całym materiałem. Jesienią zagramy kilka koncertów i myślę, że przyszły rok to będzie znów intensywne koncertowanie z tymi utworami, no bo do tego projektu wymyśliłem sobie nowy skład, bo lubię bardzo pracować z różnymi ludźmi. Bardzo mnie zawsze inspirowało to, że dlatego też w takiej ilości projektów biorę udział. Myślę, że bym się zajechał, gdybym miał grać z jednym składem do końca życia te same piosenki. Ja bardzo lubię właśnie te takie bodźce, które docierają i bardzo lubię, jak ktoś się u nas mówi, że po prostu rzuca piłeczkę, za którą się biega. Więc dlatego grałem z Bernardem Maselim w zespole The Globetrotters. Zagraliśmy ponad 850 koncertów w swojej historii. I Poluzjanci, i Chórki Łukai, i Tribute to Andrzej Zaucha, i to są cały czas są różne składy. I przy tej płycie pomyślałem sobie właśnie o stworzeniu nowego zbioru muzyków, z którymi się znałem, ale nigdy nie mieliśmy okazji zrobić niczego wspólnie, a znałem ich wszechstronność i wiedziałem, że właśnie tak mi radar mój podpowiadał, że to może być ciekawe, bo na perkusji gra Wojtek Kwetkowicz, który jest wykładowcą Akademii Krakowskiej z tytułem doktora habilitowanego, ale doktorat robił z gatunku drum and bass, a jest świetnym perkusistą z tą i jazzowym, i rockowym, i właściwie każdy gatunek. Damian Kurasz, mój kumpel ze studiów, który cały czas, mimo że jest moim rówieśnikiem, wygląda jakby miał 15 lat, to jest niebywałe. Damian robił doktorat z zakresu, z tematyki syntezator gitarowy. I potrafi na gitarze generować brzmienia, które po prostu... To jest niebywałe, nie wiadomo, jest wybitnym fachowcem i bardzo wszechstronnym muzykiem. Michał Kapczuk, który jest świetnym kontrabasistą jazzowym, jest też świetnym basistą, który zaczynał w kapelach heavy metalowych. Dominik Wania jest jednym z największych pianistów jazzowych obecnej ery. Pierwszym Polakiem, który nagrał solowy album na fortepianie dla wytwórni ECM, czyli dla tej, dla której nagrywał Keith Jarrett. Słynny koncert z Kolonii, to jest ta wytwórnia. I to są te sławy, panteon największych nazwisk światowego jazzu, i ten facet u mnie gra na instrumentach klawiszowych, nie na fortepianie. Bo okazało się, że jest też miłośnikiem syntezatorów i potrafi je obsługiwać i gra fenomenalnie. I w ten sposób złożyliśmy właśnie skład, który jest cholernie skuteczny po prostu koncertowo. Mi się marzyło coś takiego, żeby mieć kilku zawodników, którzy będą w stanie zrobić tyle zamieszania, żeby troszeczkę mi to przypominało to, co mnie fascynowało za młodu, czyli ja widziałem Milesa Davisa w Kongresowej. Byłem na obydwu koncertach w 1989 roku. I to, co wtedy usłyszałem, zmiotło mnie. Kompletnie mnie zmiotło i mówię, że oni grają właściwie, niby to jest funk, niby to jest jazz, ale to ma cios taki, jakby to był heavy metal. Więc marzył mi się taki skład, więc to jest fajne, że Poluzjanci żyją swoim życiem, Tribute to Andrzej Zaucha to jest inny skład, żyje swoim życiem, ten mój solowy, to jest kolejna odsłona, więc mam wielką nadzieję, że z chłopakami wrócimy na scenę już wkrótce, a też chodzi mi po głowie kolejny projekt z nimi, ale tego jeszcze nie chcę zdradzać.
0: Na koniec muszę cię zapytać o marzenia, bo pamiętam, rozmawiałem z między innymi Piotrem Cugowskim, który przyznał mi się, że ma wielką ochotę na płytę z orkiestrą. Justyna Steczkowska ostatnio mi powiedziała, że chodzi po głowie współpraca z Nigelem Kennedy. Czy ty masz jakieś takie około pięćdziesiątkowe marzenie? Coś, czego jeszcze nie robiłeś, a bardzo chciałbyś?
1: Ja właściwie swoje marzenia zacząłem spełniać i nie wiem, jak to się dzieje, ale to faktycznie ma miejsce, bo moim marzeniem było to, żeby zacząć regularnie pracować w tej materii studyjnej. Bo ja uwielbiam koncerty, a zawsze od nagrań studyjnych trochę uciekałem, ponieważ ja miałem przez lata potężny problem z podejmowaniem decyzji, w sensie decydowaniem, że ta wersja już zostaje. Więc ja potrafiłem przez 10 lat wyrzucać materiał do kosza. I na przestrzeni ostatnich lat udało mi się dojść ze swoją głową na tyle do ładu, że już potrafię rozpocząć projekt, wytrzymać ten proces twórczy, zamknąć to i być z tego w miarę zadowolonym. Więc to marzenie zaczęło się faktycznie materializować i przekłada się na to, że mam w planie kilka kolejnych płyt, więc chcę po prostu trochę zagęścić ten właśnie proces twórczy. Natomiast rzeczy koncertowych, no marzenie spełniłem w tamtym roku, bo zrobiłem ten projekt Jazzy Christmas, do którego udało mi się zaprosić Gregorego Portera i Chrisa Bottiego i oni przyjęli to zaproszenie i graliśmy jak równy z równym. I spotkało się to z zaproszeniem w drugą stronę, czyli prawdopodobnie się gdzieś tam z kolegami przetnę. I to było spełnienie marzeń, bo właściwie to jest taki projekt, który jest klamrą od pierwszej płyty, jaką nagrałem z Wiesławem Pieregorulką w 88 albo 89 roku. Już dokładnie nie pamiętam, kiedy te nagrania miały miejsce, ale to była taka płyta ze Świeckimi Kolędami, które właśnie ten wybitny jazzman napisał. I na tej płycie grał Henryk Miśkiewicz, solówki na saksofonie, i Zbigniew Namysłowski. I po latach robię Jazzy Christmas, czyli piosenki właśnie też okołoświąteczne, i mogę zaprosić Henryka Miśkiewicza. I razem jesteśmy na scenie. I to jest niebywałe. Henio w tym roku ma 75 lat. Wychodzi na scenę, skromny pan. Ludzie nawet czasami nie wiedzą do końca, kto to jest. I on zaczyna grać, jest koniec świata. Jest po prostu, to jest koniec świata. To, jaki on ma cios, jeżeli państwo nie słyszeli Henryka Miśkiewicza na żywo, to on w tym roku ma trasę koncertową w całym kraju, będzie grał w różnych miejscach. To trzeba zobaczyć po prostu. Bo to jest niebywałe, jaka tam jest siła przekazu, jaka tam jest opowieść, jaka tam jest treść w każdym dźwięku. Ja widziałem, co on robi z publicznością po prostu. To jest to wszyscy powinni się uczyć od takich zawodników. I to są dla mnie właśnie te marzenia, które już mi się udało spełnić. Oczywiście chyba największym marzeniem zawsze było spotkanie się ze Stevie Wonderem, ale nie wiem, czy kiedyś to się ziści. To się kiedyś spełni, więc nie wiem, czy coś jeszcze. No z Sinatrą sobie nie pośpiewam. A czego szanowny pan by mi życzył? Jakie marzenie mógłbym mieć? Proszę o inspirację. Z kim by pan mnie słyszał albo widział?
0: Markus Miller.
1: Dobrze. Markus, no, to uważaj teraz. Idziemy po ciebie.
0: Drogie panie, drodzy panowie, Kuba Badach, czyli jedyny człowiek chyba na świecie, który cieszy się z upływem czasu, takie słowa kiedyś wypowiedziałeś.
1: Cieszę się, naprawdę ja się cieszę.
0: Słuchaj, niech czas płynie, niech marzenia się spełniają. Pięknie ci dziękuję za
1: spotkanie. Ja dziękuję pięknie za zaproszenie. Było mi bardzo, bardzo miło.
2: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje.
0: A nasza rozmowa jest już do obejrzenia na YouTubie Radia Złote Przeboje. Gorąco was zapraszam. Za chwilę kolejni goście.

0: No, powiem szczerze, nie mogłem się doczekać tego spotkania, bo w końcu sam ich słuchałem przed laty. Drogie panie i panowie, legenda lat 90. Ella Bush, witajcie.
1: Hi.
0: Słuchajcie, powiedzcie, zdradźcie, czy istnieje jakiś sekret waszej nieprzerwanej popularności, pomimo zmieniających się nowych trendów w muzyce?
2: Well, I don't know if there's any secrets.
3: Nie powiedziałbym, że istnieje jakiś sekret. Za naszym sukcesem na pewno stoi mnóstwo pracy, ale też i szczęścia. Wydaje mi się też, że po prostu pojawiliśmy się na rynku w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie, z odpowiednimi piosenkami.
4: Ja właściwie dołączyłam do zespołu zaledwie 4 lata temu, może trochę wcześniej. To był mój szczęśliwy moment, kiedy spotkaliśmy się w Budapeszcie. Myślę, że ważne jest nasze podejście i nasza energia, to, że traktujemy scenę trochę jak świątynię. To, że możemy grać i bawić się razem z publicznością, jest dla nas najważniejsze.
3: Ważne jest także to, że na początku, jeszcze w latach 90., byliśmy zespołem, który dawał z siebie wszystko na scenie. Nie byliśmy czyimiś maskotkami. Byliśmy mocno zaangażowani nie tylko w śpiewanie na scenie, ale i pisanie tekstów i cały proces produkcji.
0: A puppet, if you will. Fantastyczna gwiazda, czyli zespół Ella Bush, legenda lat 90. dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Słuchajcie, powiedzcie, czy po tylu latach spędzonych na scenie, po tylu setkach, jeżeli nie tysiącach występów, czy odczuwacie jeszcze coś na kształt tremy?
2: I can only speak for myself.
3: Mogę mówić tylko za siebie. Dla mnie nie ma czegoś takiego jak trema, ale odczuwam pewnego rodzaju niepokój przez pierwsze 2 minuty, zanim wejdę na scenę. Nawet do dziś. To ta ekscytacja, adrenalina, chęć wyjścia i zrobienia tego, co robisz najlepiej. Jeśli chodzi o tremę, to na początku kariery było kilka miejsc, gdzie po prostu byłem przerażony przed występem. To były występy na przykład przed 60 tysiącami ludzi. Gdy wychodzisz na scenę, wszystkie światła padają tylko na ciebie.
2: Jest like a deer with the headlights, you know, looking at you.
4: Same in my side.
5: Tak, tak samo w moim przypadku.
0: Zespół Ella Bush dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Słuchajcie, powiedzcie mi, co czujecie, kiedy ze sceny widzicie drugie pokolenie waszych fanów?
2: It's kind of weird for me because... I'm still a kid at heart.
3: Dla mnie to trochę dziwne, bo ja sam w głębi serca jestem jeszcze dzieciakiem. Ostatnio, kiedy graliśmy koncerty w Las Vegas w maju, spotkałem mnóstwo naszych fanów z Polski, z Rumunii, z Kazachstanu. Podczas tego festiwalu spotkałem parę z córką, która chciała przekazać swoje upodobania muzyczne córce właśnie. Trochę tak jak moi rodzice zapoznali mnie z The Commodores, The Temptations. Nasza muzyka dla dzisiejszych dzieciaków to zupełna nowość. To pokazuje również, jak ogromne znaczenie ma muzyka lat 90. W latach 40. mieliśmy jazz, w 50. rock and roll, lata 70. to disco. Natomiast lata 90. dały nam osobny gatunek muzyczny. Nie wiem, jak nazwać muzykę taneczną dziś i czy będzie ona miała takie znaczenie.

0: Musisz zaśpiewać tak i tak. Nie zagwarantuję ci, że to będzie hit, jeśli zaśpiewasz to inaczej. Spośród wszystkich zespołów, które prowadził, od Bonnie M przez No Mercy, Eruption, powiedział nam, że jako zespół zawsze mieliśmy coś do powiedzenia. Powinniśmy nazwać was po prostu Usta, na co my stwierdziliśmy Usta. Później zaproponował, może po francusku, La Bouche. I ta nazwa nam się spodobała.
1: We looked at each other and we thought, okay, so that stuck.
2: La Bouche dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słuchajcie, rozmawiałem nie tak dawno z Rodem Stewartem, który kocha grać w Las Vegas, bo traktują go tam niczym Elvisa. Czy wy też macie jakieś swoje ulubione miejsca, gdzie kochacie grać koncerty? Oczywiście prócz Polski.
1: For a lot of different,
3: of course.
1: Of course.
0: Polska, oczywiście. Vegas to niesamowite, magiczne miejsce, gdzieś pośrodku pustyni. Tam nawet jeśli nie jesteś wokalistą, czujesz się jak gwiazda. Dla mnie takim wyjątkowym miastem jest Paryż. Tam czuję się jak gwiazda rocka. Po prostu kocham to miejsce. Chicago także jest dla mnie wyjątkowe. Kocham Chicago. Tamtejsza publiczność jest niesamowita. Wielokrotnie graliśmy tam koncerty. A ty?
4: Ok, Australia.
5: Tak, może Australia.
0: Jej mąż tam mieszka.
5: Tak, mój mąż mieszka w Australii. Taki związek na odległość. 16 tysięcy kilometrów między nami.
0: Be able to do this. To, że przez 25 lat mamy jeszcze możliwość podróżowania i koncertowania po świecie, jest dla nas naprawdę wyjątkowe.
2: Special. Yeah. I też wyjątkowi goście dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, zespół La Bouche. Słuchajcie, pięknie dziękuję.
4: Thank you.
0: Dziękujemy.
6: Radio Złote Przeboje.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję.

0: autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja.

Ça, c'est...